0: mówi wprost, grożą nam rosyjskie drony i pociski. Donald Trump o postępach w sprawie amerykańskich baz w Polsce. Uważajmy na mgły, rano mogą utrudniać jazdę kierowcom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne. Rosja planuje uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, oświadczył wczoraj premier Donald Tusk.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
0: Rosja chce pozbawić Ukrainy sojuszników, ocenia generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
2: Putin chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogiem.
0: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. Szef MONU apeluje o udział w szkoleniach wojskowych dla obywateli. W tym roku wzięło w nich udział 10 tysięcy osób, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowość. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
0: Resort obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Tymczasem Donald Trump mówi o postępach w sprawie amerykańskich baz w Polsce. Na swoim portalu True Social napisał: dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona. Trump dodał też, że będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Karol Nawrocki w sobotę poleci do Stanów Zjednoczonych, weźmie udział w sesji ONZ-u i w środę będzie przemawiać na forum. Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie na wniosek Prokuratury Europejskiej. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku. Warszawa ma dość porozrzucanych po chodnikach elektrycznych hulajnóg. W ostatnich dniach odholowano prawie 150 maszyn. Przybywa miejsc z zakazem parkowania dla hulajnóg. Co grozi załamanie tego zakazu, mówi Jakub Dybalski z Warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich.
4: Pojazd jest zabierany na parking. Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci. W przypadku hulajnogi to jest 179 zł.
0: Dodatkowo płacimy za każdy dzień przechowywania pojazdu. Jeszcze dziś rano mogą się utrzymywać gęste mgły. Coraz częściej będą utrudniać jazdę kierowcom. Widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa. Dlatego policja radzi, zachowajmy szczególną ostrożność. Młodsza aspirant Izabela Wypychowska.
5: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Najgęstsze mgły mogą być teraz w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Śląsku i Podkarpaciu. Dzisiaj niebo częściowo zachmurzone, przewaga chmur. Na północy i na zachodzie Polski może padać. Temperatura 19 stopni na północy, w centrum 21, najcieplej na południu Polski 22. Wiatr umiarkowany, nad morzem silniejszy.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: 104 i 9 FM.

Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Egzekutywa Komitetu Powiatowego PZPR w Chełmie rozpatrzyła informację Prezydium Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej dotyczącą poprawy zaopatrzenia miasta i powiatu w artykuły konsumpcyjne ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nadwyżek rolnych. Czytamy na łamach sztandaru ludu w numerze z 21 września 1971 roku. Zaopatrzenie w artykuły spożywcze zarówno w mieście, jak i powiecie chełmskim jest wciąż niedostateczne, podsumowywano. Z brakami często podstawowych artykułów konsumpcyjnych spotykają się na co dzień zwłaszcza mieszkańcy blisko 40-tysięcznego Chełma. Na zaopatrzenie sklepów sypią się skargi, czego dowodem są m.in. krytyczne publikacje na łamach właśnie gazety. Od dawna handel w Chełmie psuje krew klientom. Nierzadko już o godzinie 7 rano w sklepach brak jest mleka, gdyż ekspedientki nie zamawiają dostatecznej jego ilości, by w ten sposób uniknąć ewentualnych zwrotów. Nie zawsze można też nabyć ziemniaki, za co bezpośrednią winę ponosi spółdzielnia pszczelarsko-ogrodnicza Rój w Chełmie. Ostatnio nie można było kupić konserw. Wiele do życzenia pozostawia rytmika dostaw wiktuałów do sklepów. Dotyczy to zwłaszcza sklepów mięsnych i garmażeryjnych.
1: Zwykle unikamy materiałów prezentujących działalność rządzącej w tym czasie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No głównie dlatego, że niektórzy słuchacze mają uwagi w związku z prezentacją takich materiałów. Ale nie ma co ukrywać, że to była jakaś część ówczesnej rzeczywistości. No i właśnie ten materiał można tak potraktować historycznie. Trochę nam wyjaśnia, jak funkcjonował PRL. Pierwsza kwestia to określenie egzekutywa. Rzeczywiście w ramach komitetów na poszczególnych szczeblach była jeszcze taka rządząca grupa, która decydowała o wszystkich najważniejszych sprawach, chociażby o obsadzie stanowisk, czyli egzekutywa, jakiś taki komitet wykonawczy. Rzeczywiście to gremium podejmowało najważniejsze decyzje. Tak było również w Chełmie w przypadku Komitetu Powiatowego PZPR. No a ta fikcja, która pojawia się w tytule, no to właśnie te zagadnienie dosyć specyficzne. Okazuje się, że poszczególne elementy struktury zarządzającej w tym czasie, czyli Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, przedstawiało dosyć fikcyjne raporty na temat zaopatrzenia ludności, głównie oczywiście w żywność. I tutaj egzekutywa stwierdziła, że koniec z tą fikcją, że należy jednak te problemy ujawniać. No oczywiście można to potraktować propagandowo, że tutaj władza decydująca w tym czasie o wszystkim, bo jednak mieliśmy system nakazowo-rozdzielczy, system socjalistyczny, próbuje w ten sposób zmienić sytuację. No, oczywiście te wszystkie problemy wynikały z innych okoliczności, z sposobu zarządzania gospodarką, gdzie jednak poszczególne podmioty upaństwowione lub uspołecznione niespecjalnie były zainteresowane w wypełnianiu swoich obowiązków. Stąd potrzebna była taka czapka, która miała wpływać na funkcjonowanie tych różnorodnych dziedzin. No, oczywiście w ograniczony sposób wpływała. W związku z tym rzeczywiście artykuł można potraktować jako taką typową propagandę, że władza zajmuje się rozwiązywaniem problemów. No i ciekawy jest też również ten zestaw problemów, jaki się tutaj pojawia. No rzeczywiście z naszego punktu widzenia takie problemy w zaopatrzeniu były dosyć abstrakcyjne, bo jeśli o godzinie 7 kończyły się pewne towary w sklepach, co powodowało ogromną frustrację społeczeństwa. Generalnie były to czasy kolejek, trudności w zaopatrzeniu w różnorodne artykuły. To była taka codzienność w tym czasie, jeśli chodzi o PRL. No i rzeczywiście niektóre zagadnienia obecnie, jak już powiedziałem, raczej abstrakcyjne, w tym czasie były nierozwiązywalne. To zestawienie było rzeczywiście dosyć specyficzne, bo i mleko, i chleb, i ziemniaki, czyli w zasadzie wszystkie podstawowe towary w ograniczonym zakresie trafiały do handlu, co powodowało oczywiście takie różnorodne problemy. Według autora artykułu ta aktywność egzekutywy miała poprawić sytuację, no ale czy poprawiła? No nie, raczej do końca PRL-u. Wszystko to funkcjonowało na takich dziwnych zasadach i ciągle były problemy w zaopatrzeniu ludności. Więc ten materiał należy tak potraktować jako opis, jak to funkcjonowała rzeczywistość w tamtych czasach.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski. Bonton.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
3: Bonton Radio 104.9. 104.9.

0: hit. Odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Codziennie o tej porze wyciągamy z szafy stare winyle, wycieramy je z kurzu i sprawdzamy, dlaczego te numery do dziś brzmią tak bardzo dobrze. Dzisiaj bierzemy na warsztat faceta, który w latach 80. był absolutnym królem jeansu i rock'n'rollowego biodra. Przed nami Shakin' Stevens. Słuchajcie, szejki to fenomen. W czasach, gdy wszyscy dookoła zakładali peruki, malowali oczy i programowali syntezatory, on wyszedł na scenę w jeansowej katanie i białych tenisówkach. Wyglądał jak Elvis, który właśnie wrócił z zakupów w Cardiff. Ale nie dajcie się zwieść tej prostocie. Zanim Cry Just a Little Bit wylądowało na listach przebojów w 1983 roku, Shaky był już weteranem. Przez lata tłukł kilometry z zespołem The Sunsets, grając w pubach, gdzie piwo lało się strumieniami, a publika potrafiła być surowa. To tam nauczył się, jak porwać tłum, i to doświadczenie słychać w każdym dźwięku dzisiejszego hitu. Dlaczego ten numer tak żre w Radio Bon Ton? Za produkcję odpowiadał Christopher Neil i on tu zrobił majstersztyk. Zauważcie, to nie jest klasyczny rock'n'roll 1:1. To jest perfekcyjnie skrojony pop-rock. Mamy ten charakterystyczny suchy werbel, mamy te klaśnięcia, które aż proszą się, żeby wybić rytm o kierownicę auta. Tekst napisał Bob Haitley. To ten sam gość, który później dał Shakiemu świąteczny hit Merry Christmas Everyone. Cry Just a Little Bit to utwór o miłosnym zawodzie, ale zaśpiewany tak lekko, że zamiast płakać macie ochotę wskoczyć na parkiet. To jest właśnie magia lat 80. W Polsce Shakin' Stevens był kimś więcej niż gwiazdą. On był symbolem kolorowego zachodu. Pamiętacie te plakaty z Bravo wieszane nad łóżkiem? Shaky był tam zawsze obok Modern Talking i Limala. Co ciekawe, Stevens sprzedał w latach 80. więcej singli w UK niż Michael Jackson czy Bruce Springsteen. To pokazuje skalę szaleństwa. Cry Just a Little Bit wdarło się na trzecie miejsce brytyjskiej listy, ale u nas, na naszych podwórkach i w radiach, to był numer jeden przez długie tygodnie. Każdy chciał tańczyć tak jak on. Te nogi jak z gumy były znakiem rozpoznawczym na każdej dyskotece. Czas na finał. Za chwilę upuścimy to weter Radia Bon Ton. Podkręćcie głośniki w samochodach, w domach, gdziekolwiek jesteście. To jest właśnie ten moment, kiedy kurz opada, a zostaje czysta energia. Odkurzone, panie i panowie, prosto z 1983 roku. Jeansowy król w swoim żywiole. Shakin' Stevens i Cry Just a Little Bit.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
5: Bądź

0: reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16.

0: Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: premier o scenariuszu rosyjskich działań w najbliższych miesiącach. Posłowie będą dziś głosować nad nowym podatkiem, który ma sfinansować program CPN. Kuracjusze odwołują wyjazdy do sanatoriów, NFZ ma do nich apel. Mirjam Lipińska. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, oświadczył w Sejmie Donald Tusk podczas specjalnego wystąpienia.
1: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
0: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. A do ataków dronowych ze strony Rosji coraz częściej dochodzi w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy. Wczoraj Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim bezzałogowcem, który znalazł się w odległości 4 km od naszego kraju. Doszło do tego podczas rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z powodu realnego zagrożenia atakiem z powietrza zawyły syreny po raz pierwszy w środku dnia. W niektórych szkołach zarządzono ewakuację uczniów do piwnic i na niższe piętra, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
2: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
0: W jednej z placówek w Lublinie dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci. Sejm po ekspresowych pracach zapewne przegłosuje dziś ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN. PiS twierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, jeśli pojawi się w niej poprawka zakładająca, że wpływy z nowego podatku w całości pójdą na CPN, PiS ustawę poprze.
3: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję, i zagłosować za tą ustawą.
0: Z kolei prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu skierował identyczną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach paliw. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
4: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
0: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Dzisiaj w Chełmie i powiecie chełmskim zabrzmią syreny rano między 7.45 a 8.15 w ramach ćwiczeń służb na terenie zakładu karnego. Później od 10 do 12 testowany będzie zmodernizowany system alarmowania w miejscowościach powiatu chełmskiego. To tylko ćwiczenia, nie ma powodów do niepokoju. W hali Mosir w Chełmie odbędą się chełmskie targi pracy organizowane przez OHP i Powiatowy Urząd Pracy. Na miejscu od godziny 10 będą czekać pracodawcy, doradcy oraz m.in. strefa VR. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o wyjątkowej okazji do świętowania przez chór Hejnał. Śpiewa już od 60 lat i w niedzielę zaprasza wszystkich, którzy chcieliby podkreślić z nim swój jubileusz.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Na północy i zachodzie przelotny deszcz, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie i temperatury nieco wyższe niż wczoraj. Dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Tu program Bonton na dzień dobry. I ja za sterami tegoż oto radia. O tej porze oczywiście w miarę jakoś tak wyspany i pobudzony. Mam nadzieję, że u was będzie podobnie. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Cześć. Już 6 minut po 7:00.

0: Piątek, piątek, piątek, piątek. A my właśnie w ten piękny dzień tygodnia zaglądamy do kartki z kalendarza. 18 września. Jak to pięknie brzmi. Pełnoletni wrzesień już od dzisiaj. Stanisław, Irena, słuchacie nas, jesteście tam na pewno, jakiś Stasiu słucha i jakaś Irenka, tym bardziej, że moja ciocia to Irenka, więc serdecznie pozdrawiam, a wiem, że słucha tym bardziej o tej porze. Zofia, Stefania, Józef, Ryszard, kogo jeszcze tu mamy? A, Ariadna i jeszcze Baltazara mamy w kartce z kalendarza. Dzisiaj obchodzicie swoje imieniny, drodzy Państwo. My Wam życzymy jak największych serdeczności. Życzymy Wam słodyczy na cały ten dzień. Radio Bonton Wam życzy mnóstwo słodyczy, naprawdę. Słuchajcie, dzisiaj nie tylko Wy dzisiaj świętujecie, ale również na przykład geolodzy, chciałem powiedzieć. Międzynarodowy Dzień Geologa w kartce z kalendarza, Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. No to teraz sobie przypominamy, komu kiedyś spadła na głowę. Światowy Dzień Monitoringu Wody, Światowy Dzień Równej Płacy, Dzień Pierwszej Miłości, no i Światowy Dzień Kierownika. A właśnie. Kierowniku! Łopata się złamała! Nie, zaraz mi każe oprzeć się o betoniarkę. Minęła 7:11.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
10: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Witajcie przy piątku. Każde miasto ma swoją nazwę, ale niektóre nazwy mają za sobą naprawdę długą historię. I właśnie tak jest z naszym Chełmem. Bo czy zastanawialiście się kiedyś, skąd właściwie wzięła się nazwa Chełm? O to zapytała Magda.
3: Dlaczego Chełm nazywa się Chełm?
2: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się o setki lat. I od razu jedna ważna rzecz. Chełm nie pochodzi od hełmu, który zakłada się na głowę. Nazwa miasta ma znacznie starsze pochodzenie. W języku naszych słowiańskich przodków istniało słowo chełm albo holm, oznaczające wzgórze, pagórek albo wzniesienie. To słowo pochodzi jeszcze z języka prasłowiańskiego. Ale teraz spójrzmy na Chełm. W samym środku miasta mamy przecież charakterystyczne wzniesienie, Górkę Chełmską, czyli kredowe wzgórze, które mocno wyróżnia się w krajobrazie miasta. I właśnie z tym wzniesieniem wiąże się pochodzenie nazwy. Najpierw Chełm oznaczał prawdopodobnie samo wzgórze, a później nazwa przeszła na znajdujący się w jego pobliżu gród, a następnie na całe miasto. Czyli można to powiedzieć bardzo prosto. Chełm to miasto nazwane od Chełmu, czyli wzgórza. I mamy na to ciekawy historyczny ślad. W XVIII-wiecznej kronice halicko-wołyńskiej opisano, że książę Daniel Romanowicz szukał miejsca, w którym mógłby założyć swój gród. Kiedy zobaczył odpowiednie wyniesione miejsce, zapytał mieszkańców, jak się ono nazywa. Odpowiedź brzmiała Chełm. I tak nazwa wzgórza została związana z grodem, który wyrósł w tym miejscu. Co ciekawe, podobny źródłosłów znajdziemy w innych polskich nazwach miejscowości. Na przykład Chełmno czy Chełmek. Wszystkie wiążą się ze starym słowem oznaczającym wzgórze lub wzniesienie. A więc Magdo, kiedy następnym razem będziesz przechodzić obok Górki Chełmskiej, możesz spojrzeć na nią trochę inaczej, bo to nie jest tylko wzgórze w środku miasta. To właśnie ono prawdopodobnie dało nazwę całemu Chełmowi. Jako rodowita chełmianka nie miałam problemu z odpowiedzią na te pytanie. Mam nadzieję, że w niektórych z was zasiałam ziarenko ciekawości odnośnie naszego przecudownego miasta. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Życzę udanego weekendu i do poniedziałku. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.

0: sama.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
7: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
6: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
7: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
6: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
7: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
8: Reklama. Bontonowe wiadomości, najświeższe, lokalne wiadomości, lokalne treści dla naszych słuchaczy, tych, którzy już o tej porze nie śpią. Minęła już 7:30, dajcie głośniej.
9: Jest 7:30, zapraszam na wiadomości lokalne. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj na terenie zakładu karnego w Chełmie odbędą się ćwiczenia służb. W związku z prowadzonymi działaniami mieszkańcy i osoby, które będą przebywały w pobliżu zakładu, mogą usłyszeć syreny alarmowe. Mogą one zostać uruchomione między 7:45 a 8:15. Służby uspokajają, nie będzie to prawdziwy alarm, to jedynie element zaplanowanych ćwiczeń. Dodatkowo dziś na terenie powiatu chełmskiego prowadzone będą testy zmodernizowanego systemu alarmowania ludności. Zaplanowano je między 10 a 12. Będą więc wyemitowane głośne sygnały dźwiękowe, modulowany, trwający 3 minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu. Sygnał ciągły, trwający również 3 minuty, oznaczający jego odwołanie. Urzędnicy podkreślają, by w pełni i dokładnie sprawdzić zmodernizowany system, syreny mogą emitować sygnał więcej niż jeden raz. Przed rozpoczęciem testu do mieszkańców zostaną rozesłane ostrzeżenia SMS w ramach alertu RCB. Przed młodymi ludźmi, choć nie tylko, kolejna okazja, by spotkać się z pracodawcami i dowiedzieć się, jak dziś wygląda rynek pracy. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy organizują chełmskie targi pracy. Organizatorzy zapraszają dziś wszystkich, którzy szukają zatrudnienia, chcą zmienić pracę albo dopiero zastanawiają się nad swoją zawodową przyszłością. Szczególnie dużo uwagi poświęcono młodym osobom, które dopiero rozpoczynają swoją drogę na rynku pracy.
0: Młodym osobom w naszym regionie nie jest prosto znaleźć pracę. Mówimy tutaj szczególnie o takich młodych osobach, które jeszcze się na przykład uczą, prawda? A chciałyby już sobie gdzieś tam dorobić, szczególnie na przykład na wakacje. Jest spora grupa młodzieży, która miałaby taki zamiar. Pracodawcy jednak zdecydowanie częściej wolą pełnoletnich pracowników, więc młodzież, która jeszcze nie ma 18 roku życia, ma z tym większą trudność, ale na pewno nie są na przegranej pozycji, ponieważ jest szereg działań, które są kierowane do młodzieży, zarówno przez OHP, jak i przez urzędy pracy. My jako OHP zajmujemy się szeroko rozmianą młodzieżą, bo aż do 30 roku życia, także można powiedzieć, że ta granica młodzieży bardzo się przesunęła.
9: Mówi Eliza Mazurek z Chełmskiego Centrum OHP. Na dzisiejszych targach pojawią się pracodawcy, ale będzie też można skorzystać z dodatkowych atrakcji i porad. Jedną z nich będzie strefa VR. Uczestnicy będą mogli również pod okiem ekspertów przygotować lub poprawić swoje CV, tak by lepiej odpowiadało wymaganiom współczesnego rynku pracy. Chełmskie targi rozpoczną się o godzinie 10 i odbędą w hali sportowej w Chełmie. W niedzielę w Chełmskim Domu Kultury świętowany będzie jubileusz chóru Hejna. Uśpiewa już od 60 lat, skupiając przez dekady ludzi kochających muzykę i chóralną harmonię. 20 września jubileuszowy koncert będzie okazją, by tę pasję wyśpiewać i dzielić się nią z innymi. I niewątpliwie to właśnie ona przyciąga do Hejnału kolejne osoby od tak wielu lat.
10: Dyrygentowi to na pewno daje też wielką przyjemność, jeśli zrobimy utwór zgodnie z zapisami kompozytora, wykonamy go i mamy z tego satysfakcję. Szukam też takich utworów, które by były na możliwości naszego chóru, dały nam jakąś przyjemność, a także były wykorzystane na koncertach, bo w końcu tak i kolędy śpiewamy, zawsze śpiewamy coś na 11 listopada, także pieśni ludowe. Ten repertuar jest różny.
9: Mówi dyrygentka Hejnału Danuta Bałka-Kozłowska. Jubileuszowy koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę w sali widowiskowej Hadeku. Początek o 16, a wstęp jest wolny.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: W Radiu Bon Ton, jeśli wchodzi ten człowiek do naszego studia, to on zawsze przynosi nam wieści. Czy dobre, czy nie, to za chwilę się okaże, tak? Jeśli to są niedobre informacje, to drodzy słuchacze, pozwólcie, że oddacie mi go w moje ręce, ja z nim wszystko załatwię. Już następnym razem będzie przynosił same dobre wieści. Nie, no oczywiście żartuję, on stara się zawsze przynosić w miarę dobre informacje. Tym razem dla kierowców ma kolejne treści. Posłuchajcie.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Mamy piątek, weekend to kwestia godzin, ale zanim stanie się faktem, to trzeba jeszcze przetrwać tak zwaną dniówkę w pracy. Klasycznie, największy ruch samochodowy panuje w centrum, tyczy się to głównie parkingów i dróg do nich prowadzących. Większą czujność niezmiennie zalecamy zachować przed przejściami dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli, jak też tych słabiej widocznych przez zaparkowane pojazdy. I tutaj wskazujemy przede wszystkim te na ulicach Podwalnej, Reformackiej, Orlicz-Dreszera, Pocztowej i Sienkiewicza.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Kalsni. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
13: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
14: Czytam ten artykuł. Czy z niedowierzaniem? No w sumie to tak. 3 razy czytam tytuł tego artykułu i nadal nie dowierzam. Może jakaś pomyłka, może jakaś literówka? No nie, no faktycznie. Pijana 21-latka dachowała autem w centrum Chełma. No, być może nieszczęśliwy wypadek, ale czytam dalszy tytuł artykułu i jeszcze są zdjęcia i filmy. Miała 2 promile wydychanym. Kobieta. Tak jest. No to jest nie do uwierzenia, że kobieta doprowadziła do czegoś takiego, a jednak... za to, że kierowała w stanie nietrzeźwości. Grozi jej teraz do 3 lat więzienia. Spowodowała wypadek. Mogła narazić kogoś na wielkie niebezpieczeństwo, na uraz zdrowia albo nawet utratę życia. Słuchajcie, no, siadając za kierownicę przy 2 promilach alkoholu, na pewno nie widziała tak, jak trzeba. Na pewno jej sposób postrzegania rzeczywistości nie był bliski normalności. No i zachowanie w sumie jej też nie jest zbyt normalne. Więcej szczegółów w tym temacie oczywiście doczytacie na naszym portalu supertydzień.pl. No i jedną z takich rzeczy, która może przestraszyć kolejne osoby, które w podobnym stanie wsiądą za kierownicę, to, że na przykład dla tej pani przewidywana jest kara pieniężna w wysokości od 5000 do nawet 60 000 złotych. Za 9 minut będzie 8:00.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: polskie lotnictwo wojskowe w akcji Rosja znów atakuje Ukrainę. Ceny na stacjach coraz wyższe, kierowcy patrzą na pylony z niepokojem. Moda na intercyzy. W zeszłym roku padł rekord. Miriam Lipińska. Polska znów poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. O operacji wojskowego lotnictwa poinformowało właśnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że to działania prewencyjne. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały pracę. A wczoraj o możliwych scenariuszach rosyjskiej eskalacji mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Jak stwierdził, Moskwa nie chce pokoju i nasili ataki. W najbliższym czasie skupi się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych. Ale na tym nie koniec, mówił szef rządu.
1: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
0: Według premiera wykorzystywane przez rosyjskie wojsko drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie. A jeden z takich dronów podczas wczorajszego ataku Rosji na zachodnią Ukrainę znalazł się w odległości 4 km od naszej granicy w Dorohusku. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. O rosyjskiej eskalacji i polskim bezpieczeństwie prezydent Karol Nawrocki będzie dziś rozmawiać z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Takich aktów agresji spodziewamy się niestety więcej, mówi minister obrony.
2: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej, to jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
0: Tematem dzisiejszego spotkania będzie też zapewne internetowy wpis Donalda Trumpa, który stwierdził wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce. Posłowie będą dziś głosować nad ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, z którego wpływy mają sfinansować powrót rządowego pakietu CPN. A ceny na stacjach są już rekordowe i ciągle rosną, a kierowcy śmiejąc się przez łzy zastanawiają się, jak na pylonach zmieści się dwucyfrowa cena za litr paliwa.
3: Wszyscy boimy się, że to paliwo dobije do 10, ale na tym pylonie 10 zł się nie zmieści.
4: No się nie zmieści. Trzeba będzie coś przeprawić.
5: Dołożyć z przodu albo z tyłu cyferkę. No ale co można?
3: Na kartoniku?
5: Przykleić, żeby nie zwiało, nie?
6: I niektóre stacje dowiedziałem, że zmieniali, że już jedna cyferka jest więcej, ale nie wiem, zobaczymy. No, my na przykład firmę transportową tankujemy w Szwecji, przed zjazdem do Polski tankujemy pełne zbiorniki, bo w Polsce nam się nie opłaca tankować.
0: Z kierowcami tankującymi w Trójmieście rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Polacy ustanowili w zeszłym roku dwa rekordy. Zawarli najmniej małżeństw od czasów powojennych i najwięcej umów majątkowych, pisze dziś Rzeczpospolita. W ubiegłym roku na intercyzę zdecydowało się 70 tysięcy par, w większości jeszcze przed ślubem. Takich umów było o 35% więcej niż jeszcze dekadę temu.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
9: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
10: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Parasole przydadzą się dziś na północy i zachodzie. Tam przelotny deszcz. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
11: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
10: Z prawdziwą panią z Anglii.
12: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
14: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
15: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
16: Tu program Bonton na Dzień Dobry i Dominik Feldman. 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry wam wszystkim chcę przesłać. No i zaprosić na rozmowę z gościem Radia Bonton. Ona już za chwilkę. My jeszcze w tej godzinie będziemy mówić o pracoholizmie. No bo nasz organizm na pewno wysyła nam jakieś sygnały. Warto byłoby ich nie przeoczyć. I będzie dobrze. A jeśli przeoczycie, może być problem.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Co może kryć rzeka? W Milczących Patrycji Pelicy całkiem sporo. Jest Włodawa, rok 1928. Tajemnicze śmierci i ludowe wierzenia, które mieszają się z kryminalnym śledztwem. O książce i o tym, co naprawdę może kryć się za historiami, porozmawiam z jej autorką. Dzień dobry bardzo.
2: Dzień dobry Państwu, witam Panią redaktor.
1: Zacznijmy od pytania chyba najtrudniejszego, ale musi ono paść. Kiedy człowiek właściwie wie, że chce być pisarzem? Wiedziałaś to od zawsze, czy przyszło z czasem?
2: Od zawsze. Właściwie najpierw były historie krążące tutaj w opowieściach i tu najbardziej mojej babci, która można powiedzieć była motorem napędowym, która straszyła mnie topielcami w studni, jakimiś południcami w zbożu. I te historie jeszcze wtedy nie wiedziałam, ale już wtedy tak układały się powoli w mojej głowie, żeby w odpowiednim momencie, to zresztą też jak historie nie tylko takie ludowe, demoniczne, ale też na przykład związane z historią tutaj, czy z II wojną światową, czy z czasem przedwojennym, one układały się tak stopniowo i to właściwie w tym okresie nastoletnim już taka decyzja, można powiedzieć, zapadła, żeby przelewać je na papier.
1: Czyli można powiedzieć, że to babcia zaszczepiła w tobie coś takiego właśnie, co teraz kryje się w tych książkach.
2: Oczywiście, te książki jak najbardziej dedykuję mojej babci i bez niej babci rocznik 24, czyli ona świetnie znała te wszystkie straszydła lokalne i tutaj to międzywojnie tutaj u nas nad Bugiem.
1: Co bardziej uruchamia cię jako autorkę? Miejsce czy człowiek? Jedziesz gdzieś i myślisz, tu musi być jakaś historia, czy poznajesz człowieka i dopiero zaczynasz szukać jego historii?
2: Nie będzie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zdarzały mi się i takie historie, że to klimat miejsca sprawiał, że zaczęłam po prostu drążyć i szukać, ale zdarzały się też takie sytuacje jak przy poprzedniej książce, czyli przy Spalonej za czary, że kiedy poznałam historię słupskiej zielarki sprzed 300 lat, spalonej właściwie jako czarownica tylko dlatego, że znała się na zielarstwie i podpadła miejscowemu aptekarzowi, wtedy postanowiłam, że pójdę jej tropem, no i wtedy Słupsk stał się scenarią tych wydarzeń, ale wtedy poszłam właśnie za jej historią.
1: Czyli takie trochę dziennikarstwo śledcze się tutaj wkradło.
2: Zdarza się.
1: W twoich książkach bardzo mocno obecna jest historia, ale nie ta z podręczników, tylko ta właśnie mówiona, zwykłych ludzi, to co oni pamiętają, wierzenia, lęki i ich codzienność. Co najbardziej fascynuje cię w świecie, którego już właściwie nie ma, bo tego świata w twoich książkach jest sporo.
2: Tak, właśnie zawsze tutaj patrzę z takim żalem na ten świat, który znika, bo tutaj właśnie w Milczących mamy to dwudziestolecie międzywojenne. Tutaj właśnie mamy też nawet na tych naszych terenach nadburzańskich mnóstwo jeszcze takich chałup, które się walą, a które pamiętają jeszcze te czasy przedwojenne. Czy też odchodzą ludzie nawet na naszych oczach, czy umierają, czy już umarli, którzy opowiadają o tych tradycjach, zwyczajach, zabobonach. I też ta świadomość tego, że to tak znika, rozpada się na naszych oczach, to jest dla mnie taki właśnie motor, można powiedzieć, napędowy do działania, żeby jakieś okruchy chociaż z tego świata wyłowić i ocalić, żeby on tak nie znikł zupełnie.
1: No właśnie, przejdźmy teraz do najnowszej historii, czyli książkę, którą tutaj mamy. Co było pierwsze? Włodawa, rok 1928, rzeka, wodnik czy sama zagadka kryminalna? Co uruchomiło Milczące, bo to, co dzieje się tu w książce, to jest coś prawdziwego, co się wydarzyło, tak? Czy to zupełna fikcja?
2: Tutaj Milczące opierają się właściwie na zbiorze różnych ludzkich dramatów, historii, które zdecydowanie we Włodawie się wydarzyły, bo tutaj nawet jak czytamy w opisie okładkowym, mamy dziewczynę pochodzenia żydowskiego, Rachelę, która zginęła właśnie w rzece i wiemy też, że była taka dziewczyna przed wojną żydowska, która zginęła, no i nie wiemy, co się z nią stało. Ogólnie rzeka Bug, tak jak wiem to czy z dokumentów, czy z opowieści osób, które wtedy żyły i to pamiętały, pochłonęła no bardzo dużo osób. I to były też sytuacje takie, że wiedzieliśmy, że ktoś popełniał samobójstwo, czy to było po prostu pozorowanie jakiegoś samobójstwa, jakieś wykonywanie między sobą wyroków, ale też zdarzały się no, tragedie, czy że właśnie topiono dzieci, jakieś niechciane, czy do dziś na przykład nie rozwiązaliśmy niektórych zagadek i nie rozwiążemy już, dlaczego ktoś zginął w Bugu. Ten Bug pochłonął bardzo właśnie dużo też ofiar i on jest takim właśnie katalizatorem, on jest właśnie świadkiem mnóstwa takich przemilczonych, także tak powiem w cudzysłowie, milczących dramatów. I właśnie to tutaj myślę, że bardzo mocno wybrzmiało. Tam właściwie praktycznie każda postać, każda historia w jakiś sposób ma swój taki odpowiednik historyczny, który gdzieś tam opiera się na osobach, które faktycznie żyły i faktycznie działały, funkcjonowały wówczas.
1: Wybrałaś w Łodawę z 1928 roku bardzo konkretne miejsce i czas. Co cię w tej przedwojennej Włodawie tak zaintrygowało? Czy można powiedzieć, że samo miasto jest jednym z bohaterów tej książki?
2: Oczywiście, tak jak Bóg jest bohaterem, takim surowym, srogim, milczącym, tak Włodawa z kolei jest takim bohaterem bardziej krzykliwym, rozgadanym, bo mamy ten czworobok chociażby przedwojenny, gdzie się odbywają targi, ale mamy też ogólnie to społeczeństwo trzech kultur. Mamy tutaj tygiel narodowości, mieszankę języków, tutaj społeczności, religii, które muszą się przenikać. Ja też w tej książce dla mnie było ważne, żeby walczyć, bo pojawiały się takie mity, że myśmy tak wszyscy dobrze ze sobą żyli wtedy. Że ja tak nieraz słyszę od ludzi, że to była wielka miłość przedwojenna. Ja się spotykam raczej z opinią, że próbowaliśmy się tolerować i razem ze sobą jakoś żyć, dogadywać się.
1: Ale to chyba wszędzie tak jest, że ta tolerancja. Nie wchodźmy sobie w drogę, po swojemu żyjmy. Nie róbmy sobie źle.
2: Tak, ja się spotkałam, zresztą to wybrzmi w ustach jednego z bohaterów z taką opinią, że na przykład, no nie wiem, my nie chodziliśmy, my katolicy, czy tam Polacy, nie chodziliśmy do Żydów, kiedy mieli szabat, żeby im nie przeszkadzać, ale jeżeli Żyd szanował Polaka, to nie szedł do niego w niedzielę i tak dalej. Ale były też konflikty na przykład jeśli chodzi o święta katolickie i prawosławne, gdzie są dokumenty z lat 20., gdzie na przykład mówią o tym, że prawosławny kowal pracujący w kuźni został odwiedzony przez policjanta, który go zapytał, dlaczego tłucze się w święto katolickie, bo ktoś go po prostu zgłosił. Na co on odpowiedział, że on ma tyle roboty, że nie ma czasu obchodzić dwa razy świąt. I to jest ten wątek tutaj wspomniany.
1: Tutaj niestety musimy zatrzymać się z rozmową z Patrycją. Na dłuższą część zapraszam na stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton. Tam dowiecie się, gdzie z Patrycją będzie można spotkać się. Mogę tylko podpowiedzieć, że będzie to na Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. Zapraszam serdecznie.
0: Gość Radia Bonton. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występy artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, twój styl, twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Witam ponownie po krótkiej przerwie. Wracamy do zaczętego już tematu, mianowicie pracoholizm. Pasuje wiedzieć, czym on jest i dlaczego warto się przed nim strzec. No właśnie. A pracoholizm to nic innego niż po prostu zbyt chętnie przychodzenie do pracy. No i zbyt długie przesiadywanie tam. To w zasadzie jest obsesja, taka wewnętrzna potrzeba, żeby realizować się zawodowo. Obowiązki, obowiązki, obowiązki. I nie patrzy się na aspekty życia prywatnego. No i jeśli zaburzymy tę równowagę, no to już mamy właśnie problemy z pracoholizmem. Najczęstsze objawy, no pracoholizm może objawiać się na różne sposoby. Takie najczęstsze sygnały to codzienne nadgodziny, ciągłe myślenie o pracy, rezygnacja z odpoczynku, czy nawet nadmierny perfekcjonizm. To, że was szef chwali, to jest jedno, ale z drugiej strony trzeba jednak patrzeć na siebie, prawda? Co jeszcze jakby informuje was, drodzy słuchacze, o tym, że jesteście pracoholikami? O tym jeszcze dzisiaj w naszym programie. Zostańcie blisko. Za chwilę 8:30. Marcin Petrok tu się domaga, żeby informacje sportowe wam przekazać, więc nie widzę w tym najmniejszego problemu. Zaraz go zaprosimy do naszego studia i zaraz wszystkiego posłuchamy. Dosłownie za 9 minut.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio. Sport.
13: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski to 9 rywal trzecioligowców Chełmianki. Lider stawki prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zmierzy się z nim jutro na wyjeździe, licząc na powiększenie obecnej 4-punktowej przewagi.
14: Patrząc na to, jaką kadrę KSZO zmontowało, jak gdzieś tam finansowo stoją, to na pewno przedsezonowo ten zespół był układany jako faworyt numer 1 do awansu. Ale wiadomo, to jest piłka nożna i faworyci nie zawsze wygrywają, więc mam nadzieję, że robimy niespodziankę i będziemy zadowoleni wracać ze Ostrowca.
13: Mówił szkoleniowiec Chełmianki. Na własną murawę biało-zieloni wracają 26 września, żeby podjąć Podlasie Biała Podlaska. Siódme spotkanie w czwartej lidze rozegrają natomiast jutro piłkarze Boguchanna. Po ostatnim bezbramkowym remisie z Orlętami Radzeń Podlaski, tym razem zespół szkolony przez Bartosza Bodysa podejmie u siebie Powiślaka Końskowola. Początek spotkania na murawie w Hannie o godzinie 12. W weekend walką o punkty będą kontynuowały zespoły chełmskiej klasy okręgowej. A tutaj sytuacja w górze tabeli się zmieniła, bo oczkami z liderującą Ekoróżanką zrównało się Ogniwo Wierzbica. Pierwszy z tych składów w poprzedniej kolejce 1-1 zremisował z Unią Rejowiec, wspomina trener Kamil Karwatiuk.
0: Przede wszystkim nasza skuteczność i to, że mieliśmy bardzo dużo wejść w pole karne i po prostu ostatnie podanie nas szwankowało. Nie potrafiliśmy celnie czy wycofać, czy zagrać piłkę do naszego partnera, gdzie to trenowaliśmy i tutaj jestem bardzo rozczarowany. Sobie gdzieś tam myślę chłopakom, że wtedy szczęście wychodzi na zero, bo w tych meczach gdzieś tam pomagaliśmy tym szczęściem oczywiście, ale to w drugą stronę poszło. No, goście bardzo dobrze się bronili, bo bronili się całym zespołem, jeden z przodu, blisko siebie, ale mieliśmy dużo sytuacji.
13: W najbliższym spotkaniu Ekoróżanka powalczy na wyjeździe właśnie ze ścigającym ją Ogniwem Wierzbica.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Dla poprawy bezpieczeństwa przypominamy, że jeszcze do 22 września na drogach Europy policja prowadzi akcję Safety Days. Jej celem jest redukcja statystyk dotyczących kolizji i wypadków, dlatego na cel brani są przede wszystkim amatorzy zbyt dużych prędkości. Ale przy okazji podczas kontroli badany jest też stan ich trzeźwości. Nasi mundurowi skupiają się ponadto m.in. na patrolowaniu newralgicznych miejsc, gdzie dochodzi do zdarzeń z pieszymi, nie tylko na przejściach. My, jak zawsze, apelujemy o ostrożność, wyobraźnię i rozsądek za kierownicą.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: To jest Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm, Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
3: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
4: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: program Bonton na dzień dobry. Witamy ponownie. 10 minut przed 9. Na naszym portalu supertydzień.pl wskoczył taki artykuł. Sygnały, które mogą świadczyć o pracoholizmie. Poznaj je. Jeśli jesteście pracoholikami, to pewnie nie zauważyliście nawet tego artykułu. A jak zauważyliście, to pewnie pomyśleliście: nie, mnie to nie dotyczy, tak? No to kto z was codziennie bierze nadgodziny? Codziennie myśli cały czas o pracy, nawet mimo, że jest w domu z rodziną. A widzicie? Jednak może być coś nie tak. Trzeba jak najszybciej coś z tym zrobić. Jedną z takich oznak, że jesteście pracoholikami, to jest sprawdzenie albo zadzwonienie, wykręcenie numeru telefonu do swojej księgowej i dopytanie: proszę panią, ile ja tam jeszcze dni mam urlopu do odebrania w tym roku? Jak jest to jakieś 40, 50 albo jeszcze i więcej, na 1000% jesteście pracoholikami. Powinniście już natychmiast od razu wziąć wolne i to nawet na miesiąc. A co? A że niby sobie firma nie poradzi. Może być za chwilę spory kłopot w waszym domu, więc firma sobie poradzi. A wy w domu możecie mieć poważne kłopoty, więc zauważcie to jak najszybciej. Kto zainteresowany przyjrzeniem się w ogóle szczegółom właśnie pracoholizmu, czym on dokładnie jest i jakie są najczęstsze objawy, na spokojnie sobie możecie przeczytać ten artykuł na portalu supertydzień.pl. Polecamy się. Za 9 minut 9 i wiadomości.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: premier o niepokojącym scenariuszu rosyjskich działań. Zarzuty za nadużycia w szpitalu w Garwolinie dla 7 osób. Naukowcy o zbawiennych dla mózgu skutkach czytania dla przyjemności. Mirjam Lipińska. Jesień i zima będą krytyczne, a główną rolę w rosyjskich atakach odegrają drony odrzutowe. Premier Donald Tusk nakreślił wczoraj w Sejmie scenariusz, jaki Rosja ma realizować w najbliższych miesiącach. Jest w nim mowa także o hybrydowych uderzeniach dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie, mówił premier.
1: Poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel i nie ma co ukrywać. Dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów.
0: Szef rządu dodał, że scenariusz rozwoju sytuacji powstał w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Według tych prognoz celem Rosji jest zniszczenie ukraińskiej gospodarki i logistyki. Możliwe są też ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera na Ukrainę pomoc. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu mazowieckim w Garwolinie. To 4 osoby z zarządu placówki i 3 lekarzy. Zarzuty dotyczą wyrządzenia szpitalowi szkody na ponad 730 tysięcy złotych. Chodzi m.in. o wypłaty wynagrodzeń 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Podejrzani dostali dozór policyjny, mają też wpłacić poręczenia majątkowe. 2 mężczyźni zatrzymani w związku ze środową poważną awarią systemu sterowania ruchem kolejowym w Katowicach zostaną dziś przesłuchani w prokuraturze. Mówi prokurator Dawid Szulik z prokuratury Katowice Południe.
2: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
0: Zatrzymani byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołanych. Komisja Europejska przedstawiła założenia Kids Act, czyli projektu ograniczającego dzieciom możliwość korzystania z mediów społecznościowych. A zgodnie z propozycją dzieci poniżej 13 roku życia nie będą miały do nich dostępu, a konto na platformach społecznościowych będą mogły założyć dopiero w 15 urodziny. To ważna ustawa w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
3: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępców seksualnych.
0: Kids Act wprowadza także wymóg weryfikacji wieku przy pomocy certyfikowanych przez Unię Europejską narzędzi. Komisja zapowiedziała także walkę z algorytmami, które powodują u dzieci uzależnienia od internetowych treści. Czytanie dla przyjemności ma zbawienny wpływ na mózg. Poprawia pamięć, empatię, zmniejsza stres, poczucie samotności, ale też zmniejsza ryzyko demencji, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge. Rodzaj lektury nie ma tu znaczenia. Ważne, by czytać regularnie i dla przyjemności, bo wtedy czytamy częściej i dłużej.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Prezydent Karol Nawrocki odwiedził Włodawę w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Uroczystości odbyły się mimo alarmu związanego z zagrożeniem rosyjskimi dronami. Prezydent oddał hołd poległym i rozmawiał o bezpieczeństwie wschodniej granicy. 350 tysięcy złotych rocznie chce pozyskać powiat włodawski z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na dodatkowe dyżury związane z zagrożeniami z powietrza. Obecnie nasłuch prowadzi 2 pracowników starostwa, którzy po nocnych wezwaniach wracają do pracy. Powiat chce zatrudnić 4 kolejne osoby. Marcin Kostrzyński, znany jako Marcin z lasu, odwiedzi Chełm. Popularny przyrodnik spotka się z mieszkańcami w przyszłym tygodniu w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w programie Prelekcje o świecie dzikich zwierząt. O szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach o 9.30.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: W większości regionów dziś słonecznie, tylko na północy i zachodzie więcej chmur i tam przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
10: Kto nie lubi kierowników? Może lepiej nie będziemy robić głosowania jeszcze tym bardziej jawnego, bo się narazimy. Tu program Bonton na Dzień Dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w Światowy Dzień Kierownika, 18 września, piątek. Już na zegarach 6 minut po 9.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Od poniedziałku rusza tydzień ze zdrowiem w mieście Chełm. Dzisiaj o szczegółach. Janek Zieliński, zapraszam. O tym, co organizatorzy będą mieli do zaoferowania dla odwiedzających, mówi nam Kacper Jasyk z Urzędu Miasta Chełm.
3: Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych, w tym m.in. z pomiaru glukozy, cholesterolu, ciśnienia, a także z porad specjalistów i zajęć edukacyjnych. 21 września wydarzenie odbędzie się w Galerii Chełmskiej. 22 września w Szkole Policjalnej Medyczne Studium Zawodowym przy ulicy Szpitalnej 50. Natomiast 25 września podczas ekopikniku na Placu Łuczkowskiego. W programie m.in. edukacja diabetologiczna, promocja zdrowego odżywiania, profilaktyka chorób i zatruć oraz wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
2: Program jest dość kompleksowy, a mówiąc bardziej szczegółowo, to atrakcje podczas każdego z dni będą mniej więcej podobne. W duchu ekopikniku w piątek obecni będą specjaliści, którzy podpowiedzą nam, jak obchodzić się z grzybami. W końcu mamy sezon na grzyby, a szkoda by było wynieść z lasu jakieś trujące coś. Ja mogę polecić na pewno edukację w zakresie higieny jamy ustnej. Miałem jakiś czas temu rozmowę z bardzo sympatyczną higienistką w radiu Bon Ton, która uświadomiła mi, jak dużo prostych, ale znaczących błędów popełniamy. Więc żeby oszczędzić sobie bólu i pieniędzy, warto się z tym zapoznać. Panie na przykład będą mogły poćwiczyć samobadanie piersi na fantomie, a tak nawiasem jeszcze wspomnę, że w przyszłą środę w Wierzbicy na Włodawskiej będzie obecny mammobus. Jeżeli chcecie z kolei poćwiczyć, powiedzmy tak, przełamywanie schematów umysłu, to jest z kolei taka pozycja jak akrobacje mózgowe, także o tym możecie pomyśleć. I póki co na dzisiaj, na ten tydzień, to już tyle. Dzięki, no i życzę Wam oczywiście miłego weekendu i dużo zdrówka. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest. Stokrotka.
5: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
6: Stokrotka.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama.
4: Bon

Dyrektorzy, prezesi, ale i kierownicy zarabiają na pewno więcej niż normalny, zwykły pracownik. Dlatego każdy z nas pewnie marzy o takim stanowisku. Ale i uwaga, są też ludzie, którzy kierownikami po prostu nie chcą być. Nie chcą odpowiadać za ludzi, którzy niekoniecznie jakby są zbyt mocno odpowiedzialni w swojej pracy. No tak, no kierownik musi zapewnić, żeby w waszej firmie była ciągłość pracy zachowana, żeby w danym dniu było tylu i tylu pracowników, ile trzeba, temu dać urlop, tego nie puścić na urlop, od tego wymagać coś, co powinien dzisiaj zrobić i tak dalej, to wszystko trzeba kontrolować. No, nie da się być chyba przyjacielem w pracy, tak mi się przynajmniej wydaje, ale są i tacy, na pewno się znajdą, tacy kierownicy, którzy są dobrymi kierownikami i są też przyjaciółmi w pracy i takich właśnie wam życzę, drodzy słuchacze, przede wszystkim pracownicy, którzy podlegają pod kierowników, a tych, którzy słuchają nas i w przyszłości będą kierownikami, no trzeba zaapelować do was, żebyście nie dali się pochłonąć swojej zaszczytnej funkcji, życzę wam, żebyście byli dalej ludźmi. Od początku swojej kariery jako kierownik do końca. A no i właśnie pozdrowienia dla wszystkich obecnych kierowników.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
1: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Tu z tej strony województwa lubelskiego mamy cały czas niespokojną sytuację, więc dla własnego bezpieczeństwa pamiętajcie, żeby słuchać komunikatów radiowych, żeby być razem z nami na 104,9 FM. Zawsze was błyskawicznie będziemy ostrzegać w momencie, kiedy będzie przed czym. Natomiast już teraz czas też na wiadomości lokalne Radia Bonton. Być może czekają w waszej głowie jakieś tematy do wyjaśnienia. No to posłuchajcie.
8: Lokalne wiadomości Radia Bonton o 9.30. Eliza Kudalska-Nawosad. Prezydent Karol Nawrocki odwiedził wczoraj Włodawę. Wizyta odbyła się w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Obchody rozpoczęły się w atmosferze napięcia. Tuż za wschodnią granicą pojawiło się zagrożenie związane z rosyjskimi dronami. We Włodawie uruchomiono syreny alarmowe. Ostatecznie uroczystości rozpoczęły się niemal zgodnie z planem. Głównym punktem obchodów był uroczysty apel pamięci na cmentarzu wojennym żołnierzy Wojska Polskiego przy ulicy Lubelskiej. Prezydent złożył tam wieniec w imieniu narodu i oddał hołd żołnierzom poległym w obronie ojczyzny. Karol Nawrocki spotkał się również z przedstawicielami władz powiatu, a później z mieszkańcami na włodawskim rynku. Mówił m.in. o znaczeniu pamięci historycznej i lokalnej tożsamości. Podkreślał też, że mieszkańcy Włodawy mieli odwagę usunąć sowiecki pomnik i upamiętnić generała Franciszka Kleberga. W swoim wystąpieniu prezydent odniósł się też do sytuacji za wschodnią granicą. Jak mówił, wojna hybrydowa może być przygotowaniem do otwartego konfliktu. Apelował jednocześnie o szukanie porozumienia w sprawach dotyczących bezpieczeństwa państwa. Na zakończenie wizyty spotkał się z funkcjonariuszami Straży Granicznej i żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej w rejonie trójstyku granic Polski, Ukrainy i Białorusi. Rozmowy dotyczyły ochrony granicy, wspólnych patroli oraz wykorzystania nowoczesnych technologii do zwiększenia bezpieczeństwa. A 350 tysięcy złotych rocznie chce pozyskać powiat włodawski z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zwiększenie obsady dyżurów związanych właśnie z monitorowaniem zagrożeń z powietrza. Obecnie zadanie wykonuje dwóch pracowników starostwa. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu muszą w środku nocy przyjechać do urzędu i uruchomić radiostację. Jak mówią, po zakończeniu nocnego dyżuru często zostaje im zaledwie kilka godzin do rozpoczęcia normalnej pracy. Starosta Włodawski Mariusz Zańko uważa, że obecna dwuosobowa obsada jest niewystarczająca. Jak podkreśla, potrzebne są dodatkowe osoby, które zapewnią zastępstwa podczas urlopów i chorób, a także pozwolą odpocząć pracownikom po nocnych wezwaniach. Powiat chce zatrudnić 4 kolejne osoby. Koszt takiego rozwiązania oszacowano właśnie na około 350 tysięcy złotych rocznie. Temat powrócił po niedzielnych atakach rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Włodawski starosta podkreśla, że ze względu na położenie powiatu przy granicy granicy z Ukrainą i Białorusią konieczne jest utrzymywanie stałej gotowości do odbierania komunikatów o zagrożeniach. Jak relacjonują pracownicy, wezwanie do nasłuchu oznacza konieczność wyjścia z domu, dojazdu do starostwa i uruchomienia urządzeń. Samo dotarcie na miejsce i przygotowanie stanowiska może zająć od 20 do 30 minut. Samorząd rozważał także możliwość przekazania tych zadań Straży Pożarnej. Jak jednak wskazują urzędnicy, również wtedy potrzebne byłyby dodatkowe osoby. Dyżurny straży musi bowiem jednocześnie reagować na inne zdarzenia, takie jak pożary czy wypadki. Powiat włodawski liczy około 34 tysięcy mieszkańców. Starosta przekonuje, że finansowanie obsady dyżurów powinno mieć charakter stały i pochodzić z budżetu państwa.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Marcin Kostrzyński, znany szerokiej publiczności jako Marcin z Lasu, odwiedzi Chełm. Spotkanie z popularnym przyrodnikiem, autorem książek i twórcą programów telewizyjnych odbędzie się 25 września w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Marcin Kostrzyński od lat popularyzuje wiedzę o naturze w przystępny, obrazowy i angażujący sposób. Jego opowieści pełne są ciekawostek, obserwacji oraz historii pokazujących, jak fascynujący i złożony jest świat dzikich zwierząt. W programie zaplanowano 3 prelekcje poświęcone sekretom świata zwierząt. O godzinie 9 i 11 z ekspertem spotkają się grupy szkolne, natomiast o 17 rozpocznie się wstęp otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
0: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: O zabraniu swojej partnerki do kina nie wolno, drodzy panowie, zapominać. Nie wolno. Trzeba je zabierać też do kina, trzeba je zabierać je na kolację, tak? Albo może na jakiś koncert, może na jakieś inne wydarzenie. Nie wolno też zapominać o swoich dzieciach, bo pamiętajcie, one mają teraz tylko czas w weekend, żeby poszaleć, żeby znaleźć się, żebyście wy mogli spędzić z nimi wspólnie czas. Więc posłuchajcie, co teraz Monika dla was ma w najnowszym odcinku programu Bliżej Kultury. Być może wybierzecie coś dla siebie i dla swojej rodziny.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W niedzielę o godzinie 16 w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury odbędzie się uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 60-lecia działalności chóru ziemi chełmskiej Hejnał imienia Mieczysława Niedźwieckiego, a więcej mówi Danuta Bałka-Kozłowska, dyrygentka chóru.
4: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Na początku będzie taki blok z muzyką dawną, potem będzie taki blok z muzyką troszkę bliższą nam, aczkolwiek i taką może na wesoło potraktowaną, bo mamy taką piosenkę włoską, ale śpiewaną po polsku oczywiście, czyli tomba. Mamy też burę ze suity lutniowej, emol właśnie Bacha, ale to śpiewana bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. No i wiadomo, że to, prawda, Iwa Pensiero, obój Gabriela z filmu Misja Rolanda Joffego. Wystąpi z nami chór Fletnia Pana z Włodawy pod dyrekcją Pawła Łowacza. Wystąpi z nami także pomiędzy naszymi blokami muzycznymi, chóralnymi, wystąpi zespół muzyki dawnej Lucky Lutz Konsort z Krakowa. W trzyosobowym składzie będzie pani Alicja Żądło na lutni barokowej grała, pani Maria Korzeniowska na gitarze barokowej będzie grała, a Przemysław Józef Bałka będzie grał na teorbie i będzie śpiewał. I wykonają kilka właśnie takich bloków muzycznych, grając i śpiewając na swoich instrumentach.
3: Jak można zasiąść na widowni?
4: Wejściówki można odbierać w Domu Kultury. Oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie o godzinie 16. No, chcemy pokazać różne strony śpiewał naszego i różne rodzaje muzyki, które na co dzień jak gdyby musimy ćwiczyć i wykonywać.
3: Dzisiaj Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie zaprasza na wystawę W drodze do Akademii, poświęconą historii budynku przy ulicy Pocztowej 54. Wernisaż odbędzie się o godzinie 17 w Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Lubelskiej 55. Ekspozycja ma przypomnieć, że dobrze znany budynek to nie tylko fragment miejskiej architektury, ale także ważny świadek lokalnej historii. Dziś służy szkolnictwu wyższemu i współtworzy akademicki krajobraz Chełma. O szczegółach Zygmunt Gardziński, dyrektor Biura Rektora PANS w Chełmie oraz lokalny regionalista.
5: Wspólnie pokazujemy w obrazie fotografii losy tego budynku, gdzie mieściły się placówki edukacyjne na poziomie średnim, na poziomie wyższym i chcemy pokazać to miejsce z jednej strony jako ważne miejsce edukacyjne, które kształci fachowców niezbędnych dla gospodarki polskiej, europejskiej, światowej obecnie, ale także chcemy pokazać wyjątkowy budynek, ponieważ bryła tego budynku jest niepowtarzalna.
3: A teraz zapowiedź dzisiejszej audycji podcastu Bliżej Kultury. Zapraszam.
6: Witam serdecznie. Wiem, jak bardzo lubicie nasze piątkowe podróże w czasie, dlatego mam dla was niespodziankę. Ostatnio w komentarzach zadaliście mi genialne pytanie. Jak to możliwe, że chmielaki odbywały się co roku, skoro na początku lat 80. w kraju szalał stan wojenny? Postanowiłam więc sprawdzić archiwa i zabrać was w niesamowitą podróż do 1981 roku i 1982. Wspólnie odkryjemy, jak wyglądało świętowanie w cieniu kryzysu pod okiem służb bezpieczeństwa i z obstawą ZOMO. Dowiemy się także, dlaczego mieszkańcy i turyści tak bardzo potrzebowali tej normalności. Już dzisiaj o godzinie 18.20 zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Chmielaki Krasnostawskie, Ludzie, Historia i Dziedzictwo. Bądźcie razem ze mną. Do usłyszenia. Joanna Klimek.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
7: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
9: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
10: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
9: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
10: Tanio i od ręki.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dzisiaj dzień kierowników, więc serdecznie ich pozdrawiamy. Przede wszystkim tych, którzy są dobrymi kierownikami. 1 na 10 pracowników pełni funkcję kierowniczą lub zarządczą. No dobrze, no bo gdyby samych kierowników firma miała, no to zaraz by się pieniążki szybko rozeszły. Przeciętny kierownik podobno poświęca nawet 40-60% czasu pracy na spotkania i komunikację z zespołem. No nie każdy lubi komunikować się właśnie z ludźmi. Ja mam takiego kolegę, który wybrał sobie zawód maszynisty, tak jest, jeździ w PKP. I co? Dlaczego to zrobił? No bo właśnie nie lubi się spotykać z ludźmi, tam jest zamknięty w swojej kabinie i już. Aktualne badania zresztą też pokazują, że relacje z przełożonym są jednym z najważniejszych czynników wpływających na satysfakcję z pracy. A więc, drodzy kierownicy, jeśli chcecie mieć dobrych podwładnych, dobrych pracowników, dobrych współpracowników, to musicie ich naprawdę dobrze traktować. Nie możecie być kierownikiem z twardą ręką, bo jak pokazują statystyki, może być ciężko taki zespół utrzymać. A jak czytam, zespoły z dobrym liderem mogą osiągać nawet do 25% wyższą efektywność niż te, w których brakuje sprawnego zarządzania.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: złotych zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Koniec operacji polskiego lotnictwa. Myśliwce wróciły do baz. Sejm wybierze nowego wicemarszałka. Kandydatów jest dwóch. ZUS wypłaca już świadczenia jednopłciowym małżeństwom. Miriam Lipińska. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze wstrzymane czasowo dziś rano w związku z poderwaniem przez Polskę myśliwców. Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło w komunikacie, że zakończone już operowanie wojskowego lotnictwa miało charakter prewencyjny i dodało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A wczoraj w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę i realnym zagrożeniem atakiem z powietrza syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i w całej Lubelszczyźnie. Po raz pierwszy w samym środku dnia były ewakuacje, emocje i duży lęk.
1: W 120 budynkach zarządzono ewakuacje. To były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
2: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
3: Dla mnie to było, stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
2: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
0: Mówili wojewoda lubelski, uczniowie i nauczyciel z jednej ze szkół we Włodawie i burmistrz tego miasteczka Wiesław Muszyński. Burza, po słowach prezydenta podczas wystąpienia we Włodawie przy okazji 87. rocznicy ataku Rosji na Polskę w 1939 roku. Karol Nawrocki powiedział, że tu cytat: jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Na wypowiedź głowy państwa błyskawicznie zareagował premier. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka terytorium, napisał Donald Tusk. Prezydent w odpowiedzi stwierdził m.in., że 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. I zasugerował premierowi, żeby zamiast surfować w internecie, zajął się jego projektem ustawy o obniżeniu cen paliw, nazwanym w skrócie PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
4: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
0: A dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli prezydent ustawę podpisze, to wpływy z nowego podatku sfinansują przywrócenie pakietu CPN. A na trwającym posiedzeniu posłowie wybiorą też nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch, do niedawna partyjnych kolegów. To Marcin Ociepa z PiSu i Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus. ZUS wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych, poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki niej osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce. A trwają rozmowy z resortem finansów na temat nadania małżeństwom jednopłciowym także m.in. możliwości wspólnego rozliczania podatku PIT.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nie była to udana pierwsza kolejka dla naszych drużyn w Lidze Europy. Jagiellonia Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2, a wczoraj Lech Poznań w Londynie dostał lekcji od Crystal Palace. Przegrał 0-4. Trener Nils Frederiksen przyznał, że drużyna popełniła zbyt dużo błędów i nie wykorzystała swoich szans. Wynik jest trochę zbyt wysoki na to, jak wyglądała dzisiaj nasza gra. Szczególnie na początku meczu mieliśmy dwie sytuacje, można było zrobić trochę więcej. Wiemy, że w takich spotkaniach wielu dobrych okazji nie będzie, więc trzeba się postarać wykorzystać to, co się stworzyło. W drugiej kolejce Jaga zagra z Araratem Armenia, a Lech z Bayerem Leverkusen. To jednak dopiero 15 października, bo teraz dwutygodniowa przerwa na kadrę. Jan Urban już za chwilę ogłosi powołania na Ligę Narodów. Skoro o powołaniach mowa, to z rozmachem pracy zaczyna nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec. Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów zaprosił aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp, który latem przejął kadrę po Julianie Nagelsmannie, wysłał powołania do 16 debiutantów. Zgrupowania kadry rozpoczną się w poniedziałek, bo w weekend czekają nas jeszcze mecze ligowe. W Ekstraklasie hitem będzie niedzielny mecz Jagiellonii z Legią Warszawa. Ciężki teren, ale cel się nie zmienia, mówi trener stołecznej drużyny Marek Papszon.
7: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
6: Dziewiąta kolejka rusza dziś. O 18:00 widzę w Łódź zagra z Wieczystą. 20 Kraków, a o 20.30 Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław. Koniec marzeń o wielkim wyniku dla polskich piłkarek w rozgrywanym w naszym kraju mundialu dla 20. Biało-czerwone przegrały w Bielsku Białej z Kolumbią 0-1 i odpadły w 1/8 finału. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych mistrzostw świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Na termometrach dziś od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu i Śląsku, do 22 w Małopolsce. W większości regionów słonecznie, tylko na północy i zachodzie nieco więcej chmur i przelotny deszcz.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Jak to jest być szefem bądź kierownikiem i przychodzi czas na trudną rozmowę? Na przykład trzeba zrobić redukcję etatu. No, trzeba się przygotować. Jak to dokładnie zrobić? Krok po kroku sprawdzamy już za chwilę na naszej antenie. Zapraszamy serdecznie. Tu program Bonton. Na dzień dobry. Na zegarach już aktualnie 7 po 10.

0: reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: Stokrotka.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Oj, niestety, ale moi drodzy słuchacze, są takie rozmowy w pracy, których chyba nikt nie wpisuje sobie do kalendarza z uśmiechem. Konflikt w zespole, gorsze wyniki, zmiana stanowiska, czy nawet redukcja etatów. No, prędzej czy później każdy kierownik może stanąć przed koniecznością przeprowadzenia trudnej rozmowy. Nie da się do niej przygotować chyba, co? Przede wszystkim trzeba wiedzieć po prostu, po co właściwie rozmawiamy, tak? Warto mieć też konkretne przykłady i dokumenty, zamiast opierać się na domysłach, ale równie ważne jest słuchanie. Pracownik powinien mieć możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. Drodzy dobrzy kierownicy, powinniście też wejść na takie spotkanie z propozycją rozwiązania problemów, tak jest? Dzisiaj jest Światowy Dzień Kierowników, więc wy dzisiaj świętujecie. Powinniście dostać się ptasie mleczko i tak dalej, kawkę do biurka, no ale musicie być dobrymi, dobrymi kierownikami, a takich ze świecą szukać. A propos trudnych rozmów z pracownikami, możecie sprawdzić, jak się do takiej rozmowy przygotować. Mamy dla was specjalny artykuł na naszym portalu supertydzień.pl.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczne, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
6: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
7: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
8: Pomyślmy. Jest 10.30, a nie ma nikogo w naszym studio. Co można byłoby teraz zrobić? No, mógłbym w zasadzie wejść na nasz portal supertydzień.pl i tam w zakładce sport i znaleźć dla was najświeższe informacje sportowe, do których w zasadzie wy też macie dostęp, ale być może nie macie kiedy przeczytać, tak? Ale nie, w sumie nie ma takiej potrzeby, bo już jest Marcin Petruk w naszym studio. Oddajemy mu głos.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Bonton Radio Sport.
12: Zapraszam, Marcin Petruk. Siatkarze HKS-u Chełmu kończą 5 tydzień przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze. Jeszcze w środę zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego mierzył się kontrolnie z Asseco Resowią Rzeszów i uległ jej 1-3.
13: Wynik tutaj nie był sprawą najważniejszą na tym etapie przygotowań. Zespół mimo tego niekorzystnego wyniku zaprezentował się przyzwoicie. Myślę, że była to znakomita okazja, żeby na tle tak dobrego rywala sprawdzić te rzeczy, nad którymi pracujemy na treningach. W tym sparingu niestety nie mogliśmy skorzystać z naszych dwóch przyjmujących. Drobne urazy wykluczyły ich z tego sparingu, więc mieliśmy troszeczkę ograniczone pole manewru na pozycji przyjmującego.
12: Mówił Krzysztof Andrzejewski. Następne dwa mecze kontrolne przed nowym sezonem HKS Chełm rozegra w niedzielę i w poniedziałek. Jutro lokalni miłośnicy biegania już po raz 345 spotkają się przy Bazylice na Górce Chełmskiej, aby wspólnie pokonać 5 km w ramach parkrunu. Uczestnicy wyruszą o godzinie 9, mierząc się z podbiegami i pagórkami. Zaprasza Lena Rorat.
14: Nie ma limitu czasu. Chodzi o to, aby się po prostu ruszać i aktywnie spędzić sobotni poranek. Spotykamy się co tydzień, niezależnie od pogody. Nie straszne nam upały, zimno ani deszcz. Póki co korzystajmy ze zbliżającej się jesieni. W parku będą towarzyszyć nam coraz piękniejsze widoki, drzewa powoli będą nabierały kolorów, Liście będą szeleściły pod stopami i pokonywanie kolejnych kilometrów w tak pięknych okolicznościach przyrody i w towarzystwie pozytywnie zakręconych osób na pewno będzie ogromną przyjemnością.
12: W Parklanie mogą wziąć udział zarówno biegacze, ale też miłośnicy spacerów oraz marszów Nordic Walking. Wydarzenie jest bezpłatne, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji online.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
15: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

20 minut przed godziną 11. Człowiek, no przyznacie, naprawdę może zakochać się w swoim życiu wiele razy i pewnie to też nieraz uczyniliście. Ale pierwsze uczucie jednak pozostaje takim żywym wspomnieniem, no chyba na zawsze. Dzień dzisiaj pierwszej miłości. No, dla jednych stanowi możliwość takiej retrospekcji do lat młodości, a dla innych może okazać się świętem triumfu uczucia, jeśli po kilkudziesięciu latach ludzie nadal są tylko z pierwszym partnerem. No, bywa i tak, bywa i tak. Ja o swoim przypadku wam opowiadam nie będę was demotywował, że jest to możliwe czy niemożliwe. Nie ma sensu. No, ale ciekaw właśnie jestem, jak to u was wygląda. Ciekaw jestem, jak gdybyśmy tak z mikrofonem przeszli po hełmie i popytali was właśnie, jak to wyglądało z waszej strony właśnie. Czy ta wasza pierwsza miłość przetrwała, czy jednak niekoniecznie wygasła dość szybko? Oj, tyle widzieli. Miłość z podstawówki. Muszę zagadać tu z naszymi dziennikarzami, może ich podpuszczę, może do was wyjdą i podpytają. Bon Ton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Zerkam sobie na zegarek tak kątem oka, no i widzę, że już coraz bliżej 11. No i dobrze, niech ten czas sobie leci jak najszybciej, no bo po południu grill jest akurat. Tak jest, jest grill, u szwagra trzeba jechać, no to. Dobrze, moi drodzy, a propos grilli i takich różnych przyjemności, jeszcze o tym musimy na chwilkę zapomnieć, no co zrobić. Czas się wziąć za pracę. No i właśnie, na naszej antenie najświeższe informacje, czyli to, co przygotowali, na to, co pracowali nasi dziennikarze przez kilka ostatnich godzin. Za chwilę ujrzy światło dzienne, punktualnie o godzinie 11, wiadomości z kraju i ze świata. Będzie też prognoza pogody, ona naprawdę może się wam przydać. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Reklama.

0: Spotkanie w wąskim gronie. Prezydent, szef MON, szef sztabu generalnego. Już nie tylko SMS-owe alerty, będą nowe sposoby ostrzegania. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Miriam Lipińska. Dziś rano, drugi dzień z rzędu, Polska poderwała swoje myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po zakończeniu operacji wojskowego lotnictwa, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa kraju i przygotowania polskich systemów obrony na rosyjskie prowokacje. Ma dotyczyć spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje pełną współpracę z prezydentem w tej sprawie.
1: Możemy się różnić. W wielu kwestiach się różnimy, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
0: Tematem spotkania będzie też zapewne decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym, że poczyniono wielkie postępy w tym kierunku, poinformował prezydent USA Donald Trump. W związku z rosnącą liczbą rosyjskich ataków przy granicy ukraińsko-polskiej, rząd pracuje nad nowymi sposobami ostrzegania. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w aplikacji mObywatel. Dodał, że gdy zagrożenie minie, obywatele będą mogli sprawdzić, co się stało. Premier Donald Tusk jest dziś w Kijowie. Ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji Ukrainy przed zimą, a także o możliwym kolejnym napływie Ukraińców do Polski, jeśli w wyniku rosyjskich ataków w środku zimy padną ukraińskie wodociągi i energetyka.
2: Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie. Ci są największym wspierającym Ukrainę zarówno w wymiarze finansowym, jak i też i humanitarnym. Nie jesteśmy sami, ale jednak pierwsza fala, jeżeli przypłynie do Europy, przypłynie do Polski.
0: Mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony z Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Na chwilę zaglądamy teraz do Sejmu. Nowym wicemarszałkiem Izby został Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rosnące ceny paliw mogą wkrótce wymusić zmiany w wyglądzie pylonów, które nie są dostosowane do dwucyfrowych cen przed przecinkiem. Tymczasem według pesymistycznych prognoz litr paliwa może przekroczyć 10 zł, a to oznacza, że zamiast 3 na pylonie powinny być 4 okienka. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są 3 okienka na pylonie, trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, tak żeby zmieściła się cena 10 zł i więcej. Kierowcy też mają swoje pomysły.
3: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
4: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
0: Według analityków w najbliższym czasie ceny paliw nadal będą rosnąć. Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek dzikiego kota. To znaleziony w lasach mglistych Boliwii Leopardus tilcayo. Jest mniejszy od przeciętnego kota domowego. Jego sierść jest jasnobrązowa, a tułów pokrywają duże, nieregularne, ciemnobrązowe lub czarne plamy w kształcie rozet.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Po wczorajszym alarmie w Chełmie wróciły pytania, choćby o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i przedszkolach. Niemal wszystkie placówki przeprowadziły ewakuację zgodnie z procedurami. Jednak w przyszłym tygodniu ich dyrektorzy spotkają się z zarządzaniem kryzysowym, by omówić działania podczas kolejnych alarmów. Krasnostawscy policjanci zabezpieczyli blisko 200 porcji marihuany i mefedronu. Narkotyki znaleziono w pomieszczeniu gospodarczym lokalu gastronomicznego w gminie Fajsławice. Zatrzymano 30-latka, u którego znaleziono także ciastka z THC. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia. Powiat chełmski podpisał umowę na remont blisko półkilometrowego odcinka drogi w Kobylem. Pracę wykona firma Prevbet, która ma 60 dni na realizację zadania. Inwestycja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na północy i zachodzie przelotny deszcz, ale w pozostałych regionach sporo słońca, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim przez 20 na Lubelszczyźnie, 21 na Mazowszu do 22 w Małopolsce.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
11: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
12: Program Bonton na dzień dobry. Czas kontynuować. Już 6 minut po godzinie 11. Cześć wszystkim ponownie. To Dominik.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama. Bond.

0: Dzisiaj dzień pierwszej miłości. Pierwsza miłość podobno nigdy się jej nie zapomina, tak? No i właśnie o tych wspomnieniach przypomina ten wyjątkowy dzień. Dzień pierwszej miłości. To nie jest takie oficjalne święto państwowe, kiedy, nie wiem, możecie nie iść do pracy czy coś, ale świetny pretekst, żeby wrócić trochę pamięcią do czasów pierwszych motyli w brzuchu, tych nieśmiałych spojrzeń i wiadomości pisanych przez pół godziny. Ojejku. No a potem wszystko kasowaliśmy i pisaliśmy od nowa i jakieś tam kłótnie się pojawiały pierwsze i no przeróżne dziwne historie. Psychologowie natomiast zwracają uwagę, że pierwsze zakochanie faktycznie mogło być dla was wyjątkowo silnym doświadczeniem, no bo to jest zupełnie coś nowego, tak? No i wiąże się z dużymi emocjami. A pierwsza miłość? Pierwsza miłość. Czasem kończy się związkiem, czasem przyjaźnią, a czasem, mam nadzieję, że akurat ten przypadek najrzadziej się zdarza, no ale też się zdarza. Usuwamy wspólne zdjęcia. No i jest to w zasadzie dowód, że tak naprawdę nigdy się nie znaliśmy. Jedno jest pewne i tego żaden psycholog nam nie musi udowadniać. Pierwszego zakochania raczej nie da się przeżyć drugi raz dokładnie tak samo. Aczkolwiek życzę wam tego z całego serca.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Kozak gotówka 50K.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
0: Reklama.
7: Jest 11.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Po wczorajszym alarmie wywołanym potencjalnym zagrożeniem ataku z powietrza można wysnuć wiele wniosków dotyczących sposobów reagowania na takie sytuacje. W Chełmie i na terenie powiatu, gdzie zabrzmiały syreny alarmowe w ciągu dnia, gdy członkowie rodzin przebywają w różnych miejscach, w pracy czy w szkołach, padały pytania właśnie o bezpieczeństwo dzieci. Wczoraj ten temat został podjęty również na spotkaniu zorganizowanym przez Departament Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego z chełmskimi radnymi. Ci pytali m.in. o procedurę w placówkach oświatowych w Chełmie na wypadek zagrożenia.
8: Mają przygotowane i wydzielone miejsca, mają procedury, są wyznaczone osoby, które są funkcyjnymi w czasie takiego alarmu, jak kierujące alarmem, bo trzeba czasami, są różne placówki, są duże, mniejsze i w przypadku dużych są różne skrzydła, gdzie trzeba zejść, żeby to było w kolejności zrobione i oni te procedury przećwiczyli. Powinni je znać, bo moim zdaniem jak coś się ćwiczy i doskonali, to się zna, więc tutaj trzeba zaufać, ewentualnie mobilizować szkoły, dopytywać i myślę, że nauczyciele czy dyrektorzy takich placówek na pewno podejdą do sprawy jeszcze bardziej solidnie. No ja tylko przypomnę, że my te procedury opracowaliśmy już rok temu i wtedy tak, oczywiście dyrektorzy pytali, prosili o to, żeby przyjechać, żeby zobaczyć. Realizowaliśmy to wspólnie i myślę, że oni to przygotowali właściwie.
7: Tłumaczył Hubert Trusiuk, dyrektor wspomnianego departamentu w Urzędzie Miasta. Część rodziców zaniepokojona wczorajszą sytuacją próbowała dotrzeć do szkół i odebrać swoje pociechy.
8: Ja myślę, że rodzic powinien zaufać szkole. Jak to zrobić? No pójść do tej szkoły, zobaczyć jakie są te procedury. No, procedury są takie, że dzieciaki w tym momencie muszą być zabezpieczone w miejscu, które jest w danym momencie najbardziej bezpieczne, bo przypominam, na zewnątrz jesteśmy najmniej bezpieczni. Więc w szkole każde pomieszczenie będzie bezpieczniejsze niż to, które jest na zewnątrz i karygodnym jest przyjeżdżanie i zabieranie takiego dziecka ze szkoły i narażanie go na ewentualne niebezpieczeństwo. Tak słyszałem, że do takich sytuacji dochodziło.
7: W przestrzeni publicznej pojawiły się też doniesienia, że nie we wszystkich placówkach przerwano zajęcia i działano zgodnie z procedurami. Skomentował je w mediach społecznościowych Kamil Błaszczuk, zastępca prezydenta Chełma, informując, że sprawdzono, jak szkoły i przedszkola na terenie miasta zareagowały na zagrożenie. Podsumował, że niemal wszystkie przeprowadziły ewakuację zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ewentualne problemy mają zostać przeanalizowane. W przyszłym tygodniu dyrektorzy placówek spotkają się z przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa, by omówić ostatnie alarmy i doprecyzować zasady działania. Policjanci z Krasnego Stawu przejęli łącznie blisko 200 porcji marihuany i mefedronu. Funkcyjni z Wydziału Kryminalnego przeszukali pomieszczenia gospodarcze jednego z lokali gastronomicznych w gminie Fajsłowice. Tam ujawnili ukryte środki odurzające. W sprawie zatrzymano 30-latkę z gminy Piaski. Podczas przeszukania w miejscu jego zamieszkania funkcjonariusze znaleźli również ciastka zawierające w swoim składzie THC. Środki odurzające zostały zabezpieczone, a 30-latek spędził noc w areszcie. Usłyszał już zarzut posiadania nielegalnych substancji, za co grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Dobra wiadomość dla kierowców podróżujących przez Kobyle w gminie Rejowiec. Samorząd powiatu chełmskiego rozstrzygnął przetarg na remont drogi powiatowej, a umowę z wykonawcą podpisano kilka dni temu. Inwestycja obejmie remont blisko półkilometrowego odcinka. Wykonawcą prac została firma Prevbet, która ma 60 dni na sfinalizowanie zadania od momentu przekazania placu budowy. Na realizację zamówienia powiat planował przeznaczyć ponad 150 tysięcy złotych. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert. Zwycięska propozycja firmy Prevbet opiewana kwotą ponad 339,5 tysiąca złotych.

0: Czas na przegląd kartki z kalendarza, ale przyjrzymy jej się muzycznie. Zrobi to dla was Jarek. No i ta edycja akurat dzisiaj przy piątku będzie wyjątkowa, bo z dedykacją dla geologów, dla tych, którzy nadal są ze swoją pierwszą miłością, no i dla wszystkich kierowników, bo dzisiaj wasze święto. No dobra, zaczynamy 20 minut przed 12.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 18 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę. Zaczynamy w roku 1950. 18 września urodził się Michael Stevens, amerykański muzyk i kompozytor, znany z szerokiej współpracy z wykonawcami muzyki soul i R&B na przełomie lat 70. i 80. Przenieśmy się do roku 1961. Swoje 65. urodziny obchodzi dzisiaj Martin Short, popularny kanadyjsko-amerykański aktor, komik i wokalista związany z licznymi scenicznymi i muzycznymi widowiskami rozrywkowymi. W kalendarzu zapisujemy rok 1970. 18 września na świat przyszedł Mark Linkous, amerykański muzyk, wokalista i założyciel cenionej alternatywnej formacji Sparkly Horse, która wywarła duży wpływ na niezależną scenę pop-rockową lat 90. Zaglądamy do roku 1981. Dokładnie 45 lat temu ukazał się przełomowy album Tattoo You legendarnej brytyjskiej grupy Rolling Stones, zawierający nieśmiertelny, otwierający krążek przebój Start Me Up. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1993 i piosenką, która we wrześniu tamtego roku opanowała listy przebojów na całym świecie. Przenieśmy się o 33 lata wstecz. Brytyjski wokalista Richie Davis, a dokładnie duet Meatloaf z niezapomnianą wokalistką Lorraine Crosby podbił świat utworem, który napisał Jim Steinman. Mowa o monumentalnej rockowej balladzie I'd Do Anything For Love. Potężny wokal, orkiestrowa aranżacja i niesamowita dynamika uczyniły z tej kompozycji jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych klasyków dekady. To idealna, pełna energii dawka muzyki na świetny wstęp do weekendu w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum z potężnym brzmieniem. Przed nami Meatloaf.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
3: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Już dawno rząd powinien stworzyć taką ustawę, że pracownicy, którzy dotrwali do piątku, powinni wychodzić z pracy o 12. No i tak by się żyło pięknie, tak? Tak. No a teraz co? Jeszcze musimy drugą połowę dnia przetrzymać. No przecież to nie jest miłe, tak? To jest znęcanie się nad ludźmi w pracy. No, jak najszybciej kończcie swoją pracę. Jeśli możecie, to zapytajcie szefa, czy was wypuści trochę wcześniej. Najwyżej w poniedziałek przyjdziecie troszeczkę wcześniej. Żartowałem. Najwyżej powiecie w poniedziałek, że zapomnieliście, że mieliście przyjść troszeczkę wcześniej. I jakoś to będzie, no. Słuchajcie oczywiście Radia Bonton na 104,9 FM. Słuchajcie go non-stop. Cały czas bez najmniejszej przerwy, moi drodzy. Bo, no oczywiście, dobrą muzykę wam zaserwujemy po godzinie 12, a w samo południe, najświeższa dawka informacji z kraju i ze świata. U nas rzetelnie zawsze i punktualnie. Ja za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się. Ten weekend jest wasz. I w sumie nasz, bo też będę dość aktywnie go spędzał. Także pozdrawiam serdecznie, bardzo gorąco. No i do usłyszenia w poniedziałek.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Reklama.
4: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Sejmie jednogłośnie za asystencją dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, wizyta w Ukrainie. Chodzi o bezpieczeństwo.

0: Bezpieczeństwo. Jan Urban odkrył karty, są powołania na mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Nie było sprzeciwu.
1: Głosowało 443 osoby, za 443. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
0: O wsparcie w 2028 roku będą mogły się ubiegać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Od 2030 również młodzież od 13 roku życia. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z usług asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób. Rozpoczęło się spotkanie prezydenta z ministrem obrony w sprawie polskiej obronności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. W spotkaniu uczestniczą też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szef Sztabu Generalnego. Donald Tusk natomiast rozpoczął wizytę w Ukrainie, dziś w Starej Hucie pod Iwano-Frankiwskiem. W ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej premier spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Austrii, Rumunii i Serbii. Na miejscu jest Marcin Starzec.
2: Wśród tematów dzisiejszego spotkania z pewnością znajdzie się współdziałanie w ramach koalicji antybalistycznej i wykorzystania przez inne kraje leżące u podnóża Karpat zdolności wojskowych Ukrainy. Donald Tusk jednak studził w tej sprawie emocje.
3: Ja nie ukrywam, nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
2: A pytany o możliwe uruchomienie procedur sojuszniczych NATO po ostatnich rosyjskich prowokacjach, premier mówił o scenariuszach, a nie o przesądzonych decyzjach.
3: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne.
2: Premier dodał również, że nie ma wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych, co do dalszej współpracy z krajami wschodniej flanki NATO.
0: Poseł Wojciech Król doprowadzony do Biura Prokuratury Europejskiej w Katowicach ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, debiutanci Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. Jan Urban ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. To będzie istny maraton, przyznaje selekcjoner.
4: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
0: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym za tydzień, potem Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina, ale na wyjeździe. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w piątek i potrwa aż 16 dni.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: No i co tam dzieje się w pogodzie? W tym momencie na termometrach około 18 stopni. Jest pochmurno, ale widzę, słońce walczy. Wiatr 9 km na godzinę, więc praktycznie go nie ma. Natomiast ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, co przekłada się na korzystny biometr. Po południu, tak około 15-16, powinno być się trochę więcej słońca.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
6: Witam Was serdecznie, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Mamy piątek, czyli zaczynamy powolutku weekend. I to jeszcze jak? W głośnikach Dire Straits i Sultans of Swing.

0: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Helm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
1: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.
10: Okay, come on.

Camaro, Fem Like You w Radiu Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 12:21, więc czas na kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, 18 września. Imieniny obchodzą Stanisław oraz Irena. Wszystkiego najlepszego. A nietypowe święta? No, mamy kilka. Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. No, ciekawe. Międzynarodowy Dzień Geologa. Światowy Dzień Monitoringu Wody. Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, o to mi się podoba. Dzień Pierwszej Miłości. Światowy Dzień Kierownika. I od razu do głowy przychodzi kierowniku, kierowniczko, masz 2 złote? Znacie to, prawda? Znacie oczywiście. Teraz Bledka i Tańcz, później Jack Jones. No i 12:30 to czas dla Marcina Petruka i sportu, także zostańcie z nami, kubeł wielkiej kawy i jedziemy.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować.

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
4: Sport Marcin Petruk. Lider i wicelider staną jutro naprzeciw siebie. Przewodząca swojej grupie w trzeciej lidze Chełmianka powalczy o punkty na wyjeździe ze ścigającym ją Krzoostrowiec Świętokrzyski, które traci do biało-zielonych 4 oczka. Zapowiada trener zespołu z Niedźwiedziego Grodu Ireneusz Pietrzykowski.
5: Patrząc na to, jaką kadrę Krzo zmontowało, jak tam finansowo stoją, to na pewno przedsezonowo ten zespół był wkładany jako faworyt numer 1 do awansu. Ale wiadomo, to jest piłka nożna i faworyci nie zawsze wygrywają, więc mam nadzieję, że robimy niespodziankę i będziemy zadowoleni wracać z Ostrowca.
4: Następne domowe spotkanie Chełmianka rozegra 26 września, podejmując Podlasie Biała Podlaska. Jutro o ważne punkty powalczy również powracające na swoją murawę Bóg Hanna. W siódmej kolejce drużyna prowadzona przez Bartosza Bodysa, plasująca się aktualnie na 12 lokacie, podejmie siódmego w zestawieniu Powiślaka Końskowola. Pierwszy gwizdek na Stadionie Leśnym o godzinie 12. Mecz na szczycie czeka nas natomiast w weekendowej szóstej kolejce chełmskiej klasy okręgowej. A będzie to wyjazdowe spotkanie przewodzącej stawce Eko Ruszanki i mającego tyle samo punktów Ogniwa Wierzbica. W poprzednim starciu zespół szkolony przez Kamila Karwatiuka zdobył tylko jeden punkt po remisie 1-1 z Unią Rejowiec.
6: Przede wszystkim na naszą skuteczność i to, że mieliśmy bardzo dużo wejść w pole karne i po prostu ostatnie podanie nas szwankowało. Nie potrafiliśmy celnie czy wycofać, czy zagrać piłkę do naszego partnera, gdzie to trenowaliśmy. Tutaj jestem bardzo rozczarowany. Sobie gdzieś tam myślę chłopakom, że zawsze to szczęście wychodzi na zero, bo w tych meczach gdzieś tam pomagaliśmy tym szczęściem oczywiście, ale to w drugą stronę poszło. No, goście bardzo dobrze się bronili, bo bronili się całym zespołem, jeden z przodu, blisko siebie, ale mieliśmy dużo sytuacji.
4: W pozostałych spotkaniach szóstej okręgowej kolejki Włodawianka zagra z Unią Rejowiec, ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna z Hetmanem Żółkiewka, Frasatify Słowice z Kłosem gmina Chełm, Granica Dorochusk z Witrumem Wola Ukruska, Orzeł Srebrzyszcze z Rezerwami Chełmianki, zaś ruch Izbica z GKS-em Łopiennik.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio.

Cykady na cykladach, manam. Cykady na cykladach w Radiu Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 12.34, za chwileczkę Bob Sinclair, później Bebe Rexha i Kroniki Miasta. No i tak, jest 12.35, no i nie wiem właśnie co z tym fantem zrobić. Czy ogłaszać już weekend, czy jeszcze nie? Czy poczekać do 13, czy do 14, kiedy pierwsza zmiana kończy pracę? No muszę tutaj pomyśleć, wiem, że tydzień temu już krzyczałam po 12, że mamy weekend. Ale wiecie, to była inna rzeczywistość mentalna była, że tak powiem, więc ja się zastanowię i dam wam znać na pewno, bo też się zastanawiacie, czy ogłaszać ten weekend, czy nie. Chyba tak, ale to zaraz.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: 1971 roku minęło 20 lat od powstania Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Chełmie. Przypominali dziennikarze Sztandaru Ludu w wydaniu z 6 października. I potraktowali ten jubileusz jako okazję do zaprezentowania działalności tej największej w mieście placówki wychowania pozaszkolnego. Dziennikarze spotkali się z jej kierowniczką Haliną Dados, która opiekowała się placówką od 1964 roku. Jak podkreślała na łamach gazety, mamy zapewnić młodzieży pożyteczne spędzenie wolnego czasu i rozwijanie jej różnorodnych zainteresowań. Sęk w tym, że nie jesteśmy w stanie objąć naszą opieką zbyt dużo młodzieży. Na potrzeby młodych z 40-tysięcznego miasta nasze pomieszczenia są zbyt skąpe. Zajęcia w Domu Kultury prowadzone były w 23 kołach zainteresowań. Największym wzięciem cieszyły się zajęcia w sekcjach języka angielskiego, tanecznej, fotograficznej i teatralnej.
1: Wywiad próbuje tak scharakteryzować działalność Domu Kultury Dzieci i Młodzieży, zresztą z okazji 20-lecia powstania. Rzeczywiście placówka powstała na początku lat 50., początkowo jako taki ośrodek związany z harcerstwem, no a później w Powiatowy Dom Harcerza i takie określenie używano, no i z czasem wprowadzono właśnie nazwę, która w tym momencie funkcjonowała, czyli Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. Ta charakterystyka to oczywiście przede wszystkim wskazanie sekcji różnorodnych, jak również sukcesów. No i tutaj na pierwszym miejscu pojawia się modelarstwo i sukcesy ogólnopolskie. Jan Adamczewski, mistrz kraju juniorów, a więc rzeczywiście spore sukcesy. Inne dziedziny też, bo i zespół muzyczny, i fotografia. Oczywiście fotografia była w tym czasie bardzo popularna, wiele różnorodnych struktur i przy Powiatowym Domu Kultury, ale również i Młodzieżowy Dom Kultury też zaangażował się w taką działalność. Taniec i mnóstwo jeszcze innych sekcji, teatr. Trzeba przyznać, że rzeczywiście tytuł jest adekwatny, bo placówka była niezwykle potrzebna, organizowała czas młodzieży po lekcjach, po południu. No i oczywiście wskazane są też problemy lokalowe. Ilość chętnych dosyć spora, a rzeczywiście warunki dosyć skromne.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
6: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
2: Reklama.
1: Autopromocja.
0: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41 a nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Reklama. Mamy 13:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
4: Czy koncerny paliwowe zapłacą za nadmiarowe zyski? Sejm ponownie uchwalił ustawę. Nastolatkowie zatrzymani przez ABW kontaktowali się z neonazistami. Wrócimy też do bolesnej lekcji piłki nożnej w Londynie.
5: Nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani.
4: Twierdzi trener Lecha Poznań. Marcin Krzemiński. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu ceny paliwa niżej. Przyjęcie ustawy według rządzących przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych, a to pozwoli nam...

0: Ponowne obniżki cen paliw. Opozycja nie wierzy w te zapewnienia i chce twardego zapisu w ustawie, że zyski z podatku zostaną wydane właśnie na to.
1: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
0: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że Senat ustawą zajmie się już w przyszłym tygodniu.
2: Od wtorku komisje, środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
0: Przypomnę, że poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie. Politycy powinni się pospieszyć, bo z aktualnej analizy analityków z ePetrol.pl wynika, że ceny paliw będą rosły nadal w przyszłym tygodniu i benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu, w tym Polskę i Unię Europejską. Format ma na celu stworzenie silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności. ABW zatrzymała 2 szesnastolatków, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Byli oni aktywni w grupach związanych z propagandą neonazistowską, przemocą i zamachami. Jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Śledztwo w sprawie cały czas trwa. 34 osoby skazane przez sąd w Poznaniu. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie gangu przemytników narkotyków. Ci z najcięższymi zarzutami usłyszeli wyroki do 8,5 roku bezwzględnego więzienia. W latach 2014-2021 gang miał wyprodukować w Hiszpanii, a następnie przemycić tirami do Polski ponad 3 tony marihuany. Bolesna lekcja na start zmagań w Lidze Europy. Lech Poznań przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej w Londynie z Crystal Palace aż 4-0. Nie możemy tak grać, mówił po spotkaniu trener Nils Frederiksen.
3: Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi.
0: A kolejne spotkania mogą być równie trudne, mimo że u siebie, bo Lech zmierzy się z Bayerem Leverkusen, a potem z Sunderlandem.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiada masowe kontrole w przychodniach po gigantycznym wycieku z platformy MyDoktor. Informacje o zagrożeniu otrzymują pacjenci chełmskich placówek, w tym SPZOZ-u. 8 tysięcy złotych stracił 20-latek z naszego regionu, kupując w sieci laptop po okazyjnej cenie. Mężczyzna wszedł w fałszywy link do płatności i kilkukrotnie podał kody BLIK. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność podczas zakupów online. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także zapowiedź pierwszej we Włodawie gali MMA. Bracia Cezary i Michał Oleksiejczuk oraz Konrad Rusiński organizują takie wydarzenie. Trwa kompletowanie karty zawodników, a wydarzenie pokaże kanał sportowy.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
7: No to tak, jeżeli chodzi o pogodę, na termometrach 18 stopni, jest pochmurno, ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali i tak patrzę, że biometr już spadł i jest umiarkowany. Czekamy na te słońce, które ma się pojawić gdzieś mniej więcej za 2 godziny.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Dobra, biometr umiarkowany, więc trzeba podnieść samopoczucie, więc zadecydowałam i ogłaszam, zaczynamy weekend Amy McDonald i This is the Life. No, takie życie mamy.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Редактор

9 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum. Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Chronie w Radiu Bonton oczywiście za chwileczkę Dire Straits, Money for Nothing, później Jeremy Sikorski, tylko my, no i 13.30 to czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. A ja mam wiadomości dla fanów lalki, chociaż oni na pewno już to wiedzą. Słuchajcie, wczoraj pojawiła się na jednej z platform streamingowych serialowa wersja lalki Bolesława Prusa. Ja czekam, aż obejrzę jeszcze dwa odcinki Euforii, bo męczę okrutnie i przerzucam się na lalkę. Przyznam się wam szczerze, że w szkole nie czytałam lalki. Unikałam jak mogłam tego wszystkiego. Bardzo, bardzo źle. Teraz uderzam się w pierś, bo zaczęłam zbierać właśnie te perełki i na starość będę czytać. A co? Która zbliża się już wielkimi krokami. Więc jeżeli chcielibyście zerknąć, to jak najbardziej. Kostiumy to jest to, co pierwsze przykuło moją uwagę w trailerze.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
3: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
5: Stokrotka.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
11: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Jest 13.30, przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Mają być kontrole w polskich przychodniach i gabinetach lekarskich. To reakcja Urzędu Ochrony Danych Osobowych na gigantyczny wyciek danych wrażliwych z platformy MyDoctor, w wyniku którego hakerzy mogli przejąć rekordy dotyczące nawet 19 milionów pacjentów. Prezes urzędu Mirosław Wróblewski podjął decyzję o pilnej zmianie planu kontroli na ten rok. Inspektorzy na masową skalę sprawdzą, w jaki sposób podmioty medyczne zabezpieczają dane osobowe swoich pacjentów, w tym wykaz recept, PESEL-e czy notatki z wizyt lekarskich. Urząd prowadzi już bezpośrednią kontrolę u samego dostawcy oprogramowania, ale jak przypomina, odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji ponoszą także same placówki medyczne. Niezależnie od prowadzonych działań do urzędu wciąż spływają kolejne zgłoszenia naruszeń od poradni z całej Polski. Informacje o wycieku danych w ostatnich dniach otrzymali pacjenci kilku chełmskich przychodni, również Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
12: Naruszenie to nie wystąpiło w systemach naszej placówki. Natomiast podjęliśmy działania, co do których jesteśmy zobowiązani jako administrator państwa danych. Czyli wystąpiliśmy do dostawcy o ustalenie zakresu naruszenia, zgłosiliśmy sprawę prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zabezpieczyliśmy dostępy do naszego konta. Naruszenie może obejmować imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz informacje dotyczące zdrowia, w tym informacje o wystawionych receptach i przebytych wizytach. Dopiero teraz otrzymaliśmy z firmy MyDR wykaz osób, których dotyczy to naruszenie, dlatego teraz otrzymaliście Państwo informacje w postaci SMS-a bądź maila.
11: Tłumaczy Mariusz Żabiński, dyrektor MSP ZOS w Chełmie, i podkreśla, że do naruszeń bezpieczeństwa nie nastąpiło w systemach tej placówki. Kilka tysięcy złotych stracił 20-letni mieszkaniec naszego regionu, który chciał kupić laptopa w sieci. Mężczyzna natrafił na popularnym portalu na ofertę z ceną zaniżoną o połowę. W trakcie korespondencji z rzekomym sprzedawcą 20-latek wszedł w podesłany przez niego link do dokonania płatności i trzykrotnie wygenerował kod BLIK. Za każdym razem otrzymywał komunikat o błędzie transakcji, podczas gdy z jego konta znikały kolejne kwoty. W efekcie 20-latek stracił ponad 8 tysięcy złotych. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność przy zakupach online. Czujność powinny wzbudzać przede wszystkim rażąco niskie ceny, wiadomości z zewnętrznymi linkami do płatności oraz presja na szybkie wykonanie przelewu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
11: Mobilne gabinety stomatologiczne po raz kolejny zadbają o zdrowie najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Bezpłatne dentobusy odwiedzą w najbliższych dniach szkoły podstawowe w powiecie chełmskim i włodawskim. Dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z przeglądów oraz profilaktyki stomatologicznej w godzinach 8.14 24 września w szkole podstawowej w Sielcu w gminie Leśniowice, dzień później w szkole podstawowej w Rejowcu Fabrycznym, a 28 września w szkole w Macoszynie Dużym w gminie Wola Uchruska. Badania w dentobusach są w pełni refundowane przez NFZ. Wkrótce Włodawa stanie się ważnym punktem na rodzimej mapie sportów walki. Wszystko za sprawą znanych z UFC, braci Cezarego i Michała Oleksiejczuków, a także fajtera KSW Konrada Rusińskiego, którzy organizują pierwszą w historii nadburzańskiego miasta galę MMA.
13: Zależy nam przede wszystkim na promocji sportu, promocji Włodawy i całego naszego regionu, ale też na tym, żeby dać możliwość pokazania się młodym i perspektywicznym zawodnikom. Chcemy, żeby dla części z nich ta gala była pierwszym poważnym krokiem w zawodowej karierze i przepustką do większych organizacji. Sami kiedyś zaczynaliśmy od małych gal i dobrze wiemy, jak ważna może być ta jedna dobra walka i jedna szansa, żeby ktoś cię zauważył.
11: Mówi Cezary Oleksiejczuk. Obecnie organizatorzy są na etapie kompletowania karty zawodników, a sama gala będzie transmitowana na kanale sportowym.
14: Bonton Radio.

Gromy i Spirit. Gromy to Gromala, pan, który ma na nazwisko, tak właśnie, Gromala, i jest naszym polskim DJ-em. Kaigo, za chwileczkę, to też taki DJ, Save My Love, no i wracam do was z planetą w 5 minut. A teraz chciałabym zaprosić was, żebyśmy się przenieśli na supertydzień.pl, zakładka Nie Przegap, bo tam, słuchajcie, znajdują się oferty pracy. Sprawdzamy najnowsze oferty pracy w hełmie, powiecie i za granicą, więc jeżeli waszym celem na ten weekend jest znalezienie nowej pracy, to możecie zerknąć, tam może coś wam wpadnie w oko, czemu nie?

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No i dotarliśmy do piątku. Dzisiaj podsumowanie, czyli będzie o wietrzeniu. Okno uchylone od rana, zimą. Na dworze zimno, w domu coraz chłodniej, a my myślimy, przecież wietrze. No właśnie. Tylko czy uchylone okno przez kilka godzin to najlepszy sposób na wymianę powietrza? No niekoniecznie właśnie, bo przy wietrzeniu liczy się nie tylko to, jak długo okno jest otwarte. Liczy się przede wszystkim, jak szybko wymieniamy powietrze. Wyobraźmy sobie mieszkanie, w którym przez noc nagromadziła się para wodna. Oddychaliśmy, spaliśmy, ktoś rano wziął prysznic, może jeszcze gotujemy wodę na kawę, no i jakieś pranie. Powietrze jest wilgotniejsze niż kilka godzin wcześniej. I teraz mamy dwie możliwości. Możemy zostawić okno lekko uchylone na długo, albo otworzyć je szeroko i zrobić krótkie, intensywne wietrzenie. W tym drugim przypadku wymieniamy powietrze znacznie szybciej. I jest tutaj jeszcze jeden ważny szczegół. Nie chodzi o to, żeby wychłodzić całe mieszkanie. Chodzi o to, żeby wymienić wilgotne powietrze na te świeże. Dlatego, szczególnie zimą, krótkie, intensywne wietrzenie jest praktyczniejsze niż wielogodzinne uchylanie okna. Można na kilka minut szeroko otworzyć okno, a jeśli warunki w mieszkaniu na to pozwalają, zrobić przeciąg, który przyspieszy wymianę powietrza. Potem zamykamy, no i gotowe. A teraz ciekawostka. Zimne powietrze z zewnątrz może mieć niską wilgotność względną, nawet jeśli wydaje nam się wilgotne. Kiedy takie powietrze dostaje się do ogrzanego mieszkania, jego wilgotność względna spada. Dlatego zimowe wietrzenie może skutecznie pomóc w usuwaniu nadmiaru wilgoci z mieszkania. I właśnie dlatego zimą nie warto bać się krótkiego przewietrzenia. Ale jest też jeszcze jedna rzecz. Jeżeli w mieszkaniu działa wentylacja grawitacyjna, powietrze powinno mieć możliwość przepływu. Czyli świeże powietrze musi dostać się do pomieszczenia, a zużyte i wilgotne mieć którędy wyjść. Dlatego szczelnie zamknięte mieszkanie, brak dopływu powietrza i zasłonięte kratki wentylacyjne to bardzo kiepskie połączenie. Samo otwieranie okna nie rozwiąże problemu, jeśli wentylacja nie działa prawidłowo. No i to jest oczywista oczywistość. A więc nasz domowy zestaw na ten tydzień wyglądał całkiem prosto. Pranie. Pamiętajmy, że woda z ubrań trafia do powietrza. Mokre okna to najczęściej efekt kondensacji pary wodnej na chłodnej powierzchni. Pleśnie to sygnał, że wilgoć jest problemem, który trzeba potraktować poważnie. A wietrzenie krótko, intensywnie może być skuteczniejsze niż okno uchylone przez pół dnia. I chyba właśnie to jest najciekawsze. W domu cały czas dzieje się fizyka. Woda zmienia stan skupienia, powietrze krąży, para wodna skrapla się na chłodnych powierzchniach, temperatura wpływa na wilgotność, a my żyjemy sobie w środku tego wszystkiego i najczęściej tego nawet nie zauważamy, dopóki któregoś ranka nie zobaczymy mokrej szyby. I tym sposobem kończymy nasz domowy tydzień. Od prania przez punkt rosy, po pleśń i wentylację. Bo czasami, żeby zrozumieć, co dzieje się wokół nas, wcale nie trzeba patrzeć w kosmos. Wystarczy spojrzeć na własne okno. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia w poniedziałek. No i no właśnie, nie powiem, trzeba być i słuchać. Udanego weekendu. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama. Bonton Radio. W rytmie.

Alex Warren, Fever Dream. Za chwileczkę Agnieszka Chlińska i Nie mogę cię zapomnieć. To jest ten utwór, który Aga chciała nagrać. Teledysk od zawsze, bo podobał jej się, wiecie, ten taki podobny z Flesza, gdzie tam dziewczyna pięknie tańczy. No i udało się. Czyli warto walczyć o swoje marzenia, ale jak wiadomo, kasa do tego jest potrzebna. Zbliżamy się do godziny 14, a więc do wiadomości, a tam będzie o piłce, która mnie kręci, czyli ćwierćfinał Mistrzostw Europy w piłce siatkowej. Tak jest, dokładnie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Reklama.
6: Minęła 14, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Polityczny spór o alkohol to po niespodziewanej decyzji PSL-u. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych w sprawie awarii kolejowej. Sprawdzimy też, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży. I to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
8: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
7: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanu.

0: Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie dwóch mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W Bonn tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
1: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
2: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
1: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
0: I w każdym z tych meczów będą faworytami.
3: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
5: W pogodzie stabilnie, na termometrach jakieś 18 stopni, jest pochmurno. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, więc biometr nadal umiarkowany. Nie powinno padać, no i za jakąś godzinę, dwie powinno wyjrzeć słońce.
3: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie po godzinie 14, więc teraz weekend pełną parą dla tych, którzy właśnie skończyli pracę. Roy Orbison, później goście Radio Bonton.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Co może kryć rzeka? W milczących Patrycji Pelicy całkiem sporo. Jest Włodawa, rok 1928. Tajemnicze śmierci i ludowe wierzenia, które mieszają się z kryminalnym śledztwem. O książce i o tym, co naprawdę może kryć się za historiami, porozmawiam z jej autorką. Dzień dobry bardzo.
2: Dzień dobry Państwu, witam Panią redaktor.
1: Zacznijmy od pytania chyba najtrudniejszego, ale musi ono paść. Kiedy człowiek właściwie wie, że chce być pisarzem? Wiedziałaś to od zawsze, czy przyszło z czasem?
2: Od zawsze. Właściwie najpierw były historie krążące tutaj w opowieściach i tu najbardziej mojej babci, która można powiedzieć była motorem napędowym, która straszyła mnie topielcami w studni, jakimiś południcami w zbożu. I te historie jeszcze wtedy nie wiedziałam, ale już wtedy tak układały się powoli w mojej głowie, żeby w odpowiednim momencie, to zresztą też jak historie nie tylko takie ludowe, demoniczne, ale też na przykład związane z historią tutaj, czy z II wojną światową, czy z czasem przedwojennym, one układały się tak stopniowo. I to właściwie w tym okresie nastoletnim już taka decyzja, można powiedzieć, zapadła, żeby przelewać je na papier.
1: Czyli można powiedzieć, że to babcia zaszczepiła w tobie coś takiego właśnie, co teraz kryje się w tych książkach.
2: Oczywiście, te książki jak najbardziej dedykuję mojej babci i bez niej babci rocznik 24, czyli ona świetnie znała te wszystkie straszydła lokalne i tutaj to międzywojnie tutaj u nas nad Bugiem.
1: Co bardziej uruchamia cię jako autorkę? Miejsce czy człowiek? Jedziesz gdzieś i myślisz, tu musi być jakaś historia, czy poznajesz człowieka i dopiero zaczynasz szukać jego historii?
2: Nie będzie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zdarzały mi się i takie historie, że to klimat miejsca sprawiał, że zaczęłam po prostu drążyć i szukać, ale zdarzały się też takie sytuacje jak przy poprzedniej książce, czyli przy Spalonej za czary, że kiedy poznałam historię słupskiej zielarki sprzed 300 lat, spalonej właściwie jako czarownica tylko dlatego, że znała się na zielarstwie i podpadła miejscowemu aptekarzowi, wtedy postanowiłam, że pójdę jej tropem, no i wtedy Słupsk stał się scenarią tych wydarzeń, ale wtedy poszłam właśnie za jej historią.
1: Czyli takie trochę dziennikarstwo śledcze się tutaj wkradło.
2: Zdarza się.
1: W twoich książkach bardzo mocno obecna jest historia, ale nie ta z podręczników, tylko ta właśnie mówiona, zwykłych ludzi, to co oni pamiętają, wierzenia, lęki i ich codzienność. Co najbardziej fascynuje cię w świecie, którego już właściwie nie ma, bo tego świata w twoich książkach jest sporo.
2: Tak, właśnie zawsze tutaj patrzę z takim żalem na ten świat, który znika, bo tutaj właśnie w Milczących mamy to dwudziestolecie międzywojenne. Tutaj właśnie mamy też nawet na tych naszych terenach nadburzańskich mnóstwo jeszcze takich chałup, które się walą, a które pamiętają jeszcze te czasy przedwojenne. Czy też odchodzą ludzie nawet na naszych oczach, czy umierają, czy już umarli, którzy opowiadają o tych tradycjach, zwyczajach, zabobonach. I też to świadomość tego, że to tak znika, rozpada się na naszych oczach, to jest dla mnie taki właśnie motor, można powiedzieć, napędowy do działania, żeby jakieś okruchy chociaż z tego świata wyłowić i ocalić, żeby on tak nie znikł zupełnie.
1: No właśnie, przejdźmy teraz do najnowszej historii, czyli książkę, którą tutaj mamy. Co było pierwsze? Włodawa, rok 1928, rzeka, wodnik czy sama zagadka kryminalna? Co uruchomiło Milczące, bo to, co dzieje się tu w książce, to jest coś prawdziwego, co się wydarzyło, tak? Czy to zupełna fikcja?
2: Tutaj Milczące opierają się właściwie na zbiorze różnych ludzkich dramatów, historii, które zdecydowanie we Włodawie się wydarzyły, bo tutaj nawet jak czytamy w opisie okładkowym, mamy dziewczynę pochodzenia żydowskiego, Rachelę, która zginęła właśnie w rzece i wiemy też, że była taka dziewczyna przed wojną żydowska, która zginęła, no i nie wiemy, co się z nią stało. Ogólnie rzeka Bug, tak jak wiem to czy z dokumentów, czy z opowieści osób, które wtedy żyły i to pamiętały, pochłonęła, no bardzo dużo osób. I to były też sytuacje takie, że wiedzieliśmy, że ktoś popełniał samobójstwo, czy to było po prostu pozorowanie jakiegoś samobójstwa, jakieś wykonywanie między sobą wyroków, ale też zdarzały się no, tragedie, czy że właśnie topiono dzieci, jakieś niechciane, czy do dziś na przykład nie rozwiązaliśmy niektórych zagadek i nie rozwiążemy już, dlaczego ktoś zginął w Bugu. Ten Bug pochłonął bardzo właśnie dużo też ofiar i on jest takim właśnie katalizatorem, on jest właśnie świadkiem mnóstwa takich przemilczonych, także tak powiem w cudzysłowie, milczących dramatów. I właśnie to tutaj myślę, że bardzo mocno wybrzmiało. Tam właściwie praktycznie każda postać, każda historia w jakiś sposób ma swój taki odpowiednik historyczny, który gdzieś tam opiera się na osobach, które faktycznie żyły i faktycznie działały, funkcjonowały wówczas.
1: wybrałaś w Łodawę z 1928 roku bardzo konkretne miejsce i czas. Co cię w tej przedwojennej Łodawie tak zaintrygowało? Czy można powiedzieć, że samo miasto jest jednym z bohaterów tej książki?
2: Oczywiście, tak jak Bóg jest bohaterem, takim surowym, srogim, milczącym, tak Włodawa z kolei jest takim bohaterem bardziej krzykliwym, rozgadanym, bo mamy ten czworobok chociażby przedwojenny, gdzie się odbywają targi, ale mamy też ogólnie to społeczeństwo trzech kultur. Mamy tutaj tygiel narodowości, mieszankę języków, tutaj społeczności, religii, które muszą się przenikać. Ja też w tej książce dla mnie było ważne, żeby walczyć, bo pojawiają się takie mity, że myśmy tak wszyscy dobrze ze sobą żyli wtedy, że ja tak nieraz słyszę od ludzi, że to była wielka miłość przedwojenna. Ja się spotykam raczej z opinią, że próbowaliśmy się tolerować i razem ze sobą jakoś żyć, dogadywać się.
1: Ale to chyba wszędzie tak jest, że ta tolerancja. Nie wchodźmy sobie w drogę, po swojemu żyjmy, nie róbmy sobie źle.
2: Tak, ja się spotkałam, zresztą to wybrzmi w ustach jednego z bohaterów z taką opinią, że na przykład, no nie wiem, my nie chodziliśmy, my katolicy, czy tam Polacy, nie chodziliśmy do Żydów, kiedy mieli szabat, żeby im nie przeszkadzać, ale jeżeli Żyd szanował Polaka, to nie szedł do niego w niedzielę i tak dalej. Ale były też konflikty na przykład na, jeśli chodzi o święta katolickie i prawosławne, gdzie są dokumenty z lat 20., gdzie na przykład mówią o tym, że kowal pracujący, prawosławny kowal pracujący w kuźni, został odwiedzony przez policjanta, który go zapytał, dlaczego tłucze się w święto katolickie, bo ktoś go po prostu zgłosił. Na co on odpowiedział, że on ma tyle roboty, że nie ma czasu obchodzić dwa razy świąt. I to jest ten wątek tutaj wspomniany.
1: Tutaj niestety musimy zatrzymać się z rozmową z Patrycją. Na dłuższą część zapraszam na stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton. Tam dowiecie się, gdzie z Patrycją będzie można spotkać się. Mogę tylko podpowiedzieć, że będzie to na Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. Zapraszam serdecznie.
0: Gość Radia Bonton. Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.

0: zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Purple Disco Machine i Hypnotized w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 14.21. Dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, no i tak przyglądam lokalne, internetowe, takie wiecie, miejsca, gdzie są ploteczki. No i tutaj czytam, wiemy kiedy i gdzie odbędzie się ślub Filipa Heizera i młodsza od niego o połowę Bianka. Dalej patrzę, 83-letni Mick Jagger i jego ponad dwa razy młodsza narzeczona. No dobra, czyli jak ja mam 40, to muszę szukać 80-latka? Uj, tylko gdzie takiego, takiej miłości szukać?

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Rakon serca.
3: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
4: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
3: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
4: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
3: Korzenie. 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
4: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
7: Marcin Petruk, zapraszam. Sobotni poranek w parku przy Bazylice na Górce Chełmskiej minie pod znakiem 345. edycji parkrunu. Zarówno biegacze, jak też miłośnicy Nordic Walking wyruszą o 9 przez miejscowe ścieżki i pagórki, aby wspólnie pokonać 5 km. Mówi Lena Rorat.
8: Nie ma limitu czasu. Chodzi o to, aby się po prostu ruszać i aktywnie spędzić sobotni poranek. Spotykamy się co tydzień, niezależnie od pogody. Nie straszne nam upały, zimno ani deszcz. Póki co korzystajmy ze zbliżającej się jesieni. W parku będą towarzyszyć nam coraz piękniejsze widoki. Drzewa powoli będą nabierały kolorów, liście będą szeleściły pod stopami i pokonywanie kolejnych kilometrów w tak pięknych okolicznościach przyrody i w towarzystwie pozytywnie zakręconych osób na pewno będzie ogromną przyjemnością.
7: Przed startem warto bezpłatnie zarejestrować się na stronie internetowej wydarzenia, aby móc na bieżąco śledzić własne postępy, także podczas rywalizacji w innych lokalizacjach. Kończy się 5 tydzień przygotowań siatkarzy HKS-u Chełm do nowego sezonu w Tauron Lidze. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego ma za sobą ponadto kolejny sparing, podczas którego testował formę z Asseco Rozawią Rzeszów, przegrywając z nią 1-3.
9: Wynik tutaj nie był sprawą najważniejszą na tym etapie przygotowań. Zespół mimo tego niekorzystnego wyniku zaprezentował się przyzwoicie. Myślę, że była to znakomita okazja, żeby na tle tak dobrego rywala sprawdzić te rzeczy, nad którymi pracujemy na treningach. W tym sparingu niestety nie mogliśmy skorzystać z naszych dwóch przyjmujących. Drobne urazy wykluczyły ich z tego sparingu, więc mieliśmy troszeczkę ograniczone pole manewru na pozycji przyjmującego.
7: Następne 2 mecze kontrolne przed nowym sezonem HKS Chełm rozegra w niedzielę i w poniedziałek.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

No niestety nie wyjechali, bo wakacje właśnie się skończyły. Do następnych mamy jeszcze trochę Kult, gdy nie ma dzieci w Radiu Bonton. Teraz Liquido i Narkotik. Za chwileczkę również informacje dla kierowców od Marcina Petruka. A ja zapraszam Was ponownie na supertydzień.pl, zakładka Nie Przegap, bo tam mamy znowu multum rzeczy i różnych wydarzeń, na które możemy udać się w ten weekend. Na przykład jutro u nas w Chełmie wracamy do którego wieku? 13. Rekonstrukcja historyczna w Grodzie Księcia Daniela we Włodawie. Natomiast dzisiaj rozpoczął się Festiwal Trzech Kultur. Jest to impreza, na której trzeba być. Chociaż na chwilę pojechać, jarmarki, występy, zabawy, coś cudownego.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Spadek temperatur i nadejście jesieni oznacza dodatkowe obowiązki dla kierowców, nie tylko dotyczące wymiany filtrów, opon i weryfikacji szczelności oraz elektryki. Jeżeli podczas zakupów zauważycie na sklepowych półkach braki w kostkach toaletowych, to może to oznaczać, że zaopatrują się w nie właśnie zmotoryzowani. Tenże element od lat jest jednym ze sprawdzonych i bezinwazyjnych sposobów na odstraszenie gryzoni, przede wszystkim kun, a w ostatnim czasie dostajemy sygnały o ich wizytach pod maskami aut i powodowanych przez nie szkodach. Przed wyruszeniem w trasę, zwłaszcza po chłodniejszych nocach, pod maską w ogóle warto zajrzeć, ponieważ schronienia mogą tam szukać także chociażby koty.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Sia i Sean Paul Cheap Thrills, czyli utwór o tym, że nie zawsze trzeba mieć kasę, żeby dobrze się bawić. Wystarczy mieć w sercu to coś. Years and Years, Shine, za chwileczkę. Shine, czyli błyszczeć, świecić. No patrzcie, co się dzieje za oknem. Słoneczko wyszło, czyli prognoza pogody się sprawdziła. Chociaż dzisiaj, ale to dobrze, przy piątku słońce, jak wychodzi o 15, kiedy kończymy pracę i zaczynamy weekend. Cóż, chcieć więcej. Za chwileczkę 15, czyli wiadomości. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
5: Mamy 15. Zapraszam na wiadomości w Radio Bonton.
6: Eksplozji i pożar w firmie suszącej kukurydzę, to na Kujawach są ranni. Dron nad przejazdami kolejowymi, posypały się kary. Za chwilę też jesień w pogodzie i Ronaldo, który jesieni życia w karierze zaczynać nie zamierza. Marcin Krzemiński. Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło przed południem w Osięcinach koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są 2 osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitali. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej, docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza, wokół są zbożowe silosy. 2 ocalałe są schładzane, wciąż pojawiają się słupy ognia. Zablokowana na czas akcji jest pobliska droga krajowa numer 62. Policja kieruje na objazdy. Nie dała niektórym do myślenia. Ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
7: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
6: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie.

0: projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym. Sąd w Koszalinie aresztował na 3 miesiące Ryszarda L. 53-latek jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Był spokrewniony z ofiarami, których ciała znaleziono w środę w mieszkaniu w Koszalinie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, wyjaśniał śledczym, że 63-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta źle go traktowały i szykanowały. Może mu grozić nawet dożywocie. W Polsce w wielu regionach zapanowała jesień, choć do startu tej astronomicznej jeszcze kilka dni, to aura mówi co innego. Są jednak dobre wieści. Według ostatnich długoterminowych prognoz jesień ma być cieplejsza niż zwykle, co cieszy między innymi mieszkańców Poznania.
1: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
2: Grzyby może?
3: Na grzyby, o.
2: Słyszę, pani myśli sobie jesień, co pani widzi?
4: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę.
2: Bardzo pozytywnie pani do tego podchodzi.
4: Trzeba podchodzić pozytywnie, bo by człowiek zwariował.
0: No właśnie, tym bardziej, że jesień uchodzi za najbardziej depresyjną porę roku. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-latek znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkanie piłkarskiej Ligi Narodów. Ronaldo zapewnia, że tegoroczna 6. w karierze edycja mundialu była jego ostatnią. Nadal jednak nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: We Włodawie powstanie centrum przesiadkowe z dworcem, zapleczem dla autobusów i ładowarką dla pojazdów elektrycznych. Miasto kupi 2 elektryczne autobusy i rowery miejskie. Inwestycje obejmą także Suszno, Okuninkę i Orchówek. Jeszcze do 22 września w Europie trwa akcja Safety Days, związana z unijną wizją zero, zakładającą eliminację śmiertelnych ofiar wypadków do 2050 roku. Na drogach regionu jest teraz więcej policyjnych patroli, które szczególnie kontrolują prędkość. Chór Ziemi Chełmskiej Hejnał świętuje 60-lecie działalności. Zespół powstał z inicjatywy pasjonatów pod wodzą Mieczysława Niedźwieckiego. Jubileusz uczczony zostanie koncertem w niedzielę o godzinie 16 w Chełmskim Domu Kultury, o czym więcej za niecałe pół godziny w wiadomościach.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
6: No i wyszło słońce i od razu cieplej się zrobiło. Jakieś 19 stopni w tym momencie mamy na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian, tak patrzę, 1016 hektopaskali, czyli biometr umiarkowany, i taka ładna aura ma się utrzymać do końca dnia.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Sypka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: No ale jak to, jesień ze słońcem bez deszczu? No nie, no tak to ja się nie zgadzam. Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was po godzinie 15 w głośnikach Sombr i Back to Friends. I tak się zastanawiam, jeżeli jesień będzie bez deszczu, zima bez śniegu, to o przyszły rok nie będzie dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Witajcie przy piątku. Każde miasto ma swoją nazwę, ale niektóre nazwy mają za sobą naprawdę długą historię. I właśnie tak jest z naszym Chełmem. Bo czy zastanawialiście się kiedyś, skąd właściwie wzięła się nazwa Chełm? O to zapytała Magda.
3: Dlaczego Chełm nazywa się Chełm?
2: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się o setki lat. I od razu jedna ważna rzecz. Chełm nie pochodzi od hełmu, który zakłada się na głowę. Nazwa miasta ma znacznie starsze pochodzenie. W języku naszych słowiańskich przodków istniało słowo chełm albo hołm, oznaczające wzgórze, pagórek albo wzniesienie. To słowo pochodzi jeszcze z języka prasłowiańskiego. Ale teraz spójrzmy na Chełm. W samym środku miasta mamy przecież charakterystyczne wzniesienie, Górkę Chełmską, czyli kredowe wzgórze, które mocno wyróżnia się w krajobrazie miasta. I właśnie z tym wzniesieniem wiąże się pochodzenie nazwy. Najpierw Chełm oznaczał prawdopodobnie samo wzgórze, a później nazwa przeszła na znajdujący się w jego pobliżu gród, a następnie na całe miasto. Czyli można to powiedzieć bardzo prosto. Chełm to miasto nazwane od Chełmu, czyli wzgórza. I mamy na to ciekawy historyczny ślad. W XVIII-wiecznej kronice halicko-wołyńskiej opisano, że książę Daniel Romanowicz szukał miejsca, w którym mógłby założyć swój gród. Kiedy zobaczył odpowiednie wyniesione miejsce, zapytał mieszkańców, jak się ono nazywa. Odpowiedź brzmiała Chełm. I tak nazwa wzgórza została związana z grodem, który wyrósł w tym miejscu. Co ciekawe, podobny źródło słów znajdziemy w innych polskich nazwach miejscowości, na przykład Chełmno czy Chełmek. Wszystkie wiążą się ze starym słowem oznaczającym wzgórze lub wzniesienie. A więc Magdo, kiedy następnym razem będziesz przechodzić obok Górki Chełmskiej, możesz spojrzeć na nią trochę inaczej, bo to nie jest tylko wzgórze w środku miasta. To właśnie ono prawdopodobnie dało nazwę całemu Chełmowi. Jako rodowita chełmianka nie miałam problemu z odpowiedzią na te pytanie. Mam nadzieję, że w niektórych z was zasiałam ziarenko ciekawości odnośnie naszego przecudownego miasta. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Życzę udanego weekendu i do poniedziałku. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie

podpisana itp. itd. Oczy jej nie pieką. Wiecie co? No ja się wzruszyłam. Przeczytałam przed chwileczką, że Millie Bobby Brown i Jake Bon Jovi potwierdzają, że zostali rodzicami po raz drugi, ale uwaga, to jest druga adopcja tej uroczej pary, tak jest. Millie Bobby Brown postanowiła, że bobaski będzie adoptowała te, które są niechciane, porzucone, ależ to piękne, naprawdę. Bardzo się cieszę. To jest bardzo fajna para. Wiecie, Jake Bon Jovi jest synem Johna Bon Jovi'ego, więc tak. A Millie Bobby Brown znacie ze Stranger Things, czyli wszystko się zgadza. Ja tej parze kibicuję, są przesympatyczni i oby tak dalej. Niech się rodzina powiększa.

0: reklama.
1: EcoTaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Tomlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tomlux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
0: Reklama.
4: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 15.30. Eliza Kudelska, Nowosad. We Włodawie powstanie nowe centrum przesiadkowe. Miasto otrzymało unijne dofinansowanie na rozwój transportu publicznego w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W ramach projektu powstanie dworzec z zapleczem garażowym dla autobusów oraz ładowarką dla autobusów elektrycznych. Zaplanowano również 3 wiaty przystankowe i zadaszone miejsce obsługi rowerzystów. Miasto kupi 2 autobusy elektryczne oraz 10 rowerów miejskich. Inwestycje obejmą także okoliczne miejscowości. W Susznie powstanie parking Bike and Ride i przebudowane zostaną zajazdy przy drogach powiatowej i wojewódzkiej. W Okunince pojawi się wiata rowerowa ze stacją naprawy i stojakami, a w Orchówku przebudowana zostanie droga gminna i powstaną 2 wiaty przystankowe. Na realizację projektu Włodawa otrzymała wsparcie z funduszy europejskich. Do 22 września włącznie RoadPol prowadzi w Europie akcję Safety Days, która jest jednym z kolejnych etapów tzw. wizji zero, a ta zakłada całkowitą redukcję ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do 2050 roku. W inicjatywę zaangażowani są także polscy mundurowi. Więcej patroli można również spotkać na trasach naszego regionu. Policja bierze na celownik przede wszystkim osoby zbyt mocno naciskające na gaz, ponieważ prędkość to nadal główna przyczyna zdarzeń i nakładania mandatu oraz punktów karnych. Potwierdzają to również statystyki, a warto przypomnieć, że od 3 marca zmotoryzowani tracą uprawnienia na 3 miesiące również za tak zwane 50+, również poza terenem zabudowanym. Od tej daty do połowy września z blankietem za takie wykroczenie pożegnało się ponad 4600 osób, w tym prawie 1500 tylko podczas wakacji. Podczas akcji Safety Days osoby zatrzymane do policyjnej kontroli muszą się też liczyć z badaniem alkomatem, jak również weryfikacją stanu technicznego pojazdu, jeżeli ten wzbudzi wątpliwości mundurowych.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Chór ziemi chełmskiej Hejnał ma już 60 lat. Wszystko zaczęło się w 1966 roku z inicjatywy grupy pasjonatów pod wodzą Mieczysława Niedźwieckiego, dzisiejszego patrona zespołu. Swój pierwszy koncert chór dał w lutym 67 w ówczesnym powiatowym domu kultury. Z biegiem lat zespół stale poszerzał repertuar. Z czasem chełmscy śpiewacy wyszli poza rodzinną scenę, zdobywając uznanie na prestiżowych konkursach oraz podczas występów za granicą. Od 1996 roku chór działa jako samodzielne stowarzyszenie, niezmiennie promując kulturę muzyczną i tradycję wspólnego śpiewu. I przyszedł czas na podkreślenie 60 lat w chełmskiej kulturze. W niedzielę w Chełmskim Domu Kultury odbędzie się koncert jubileuszowy Hejnału.
5: Mamy tym razem wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Wystąpi z nami chór Fletnia Pana z Włodawy. Wystąpi z nami także pomiędzy naszymi blokami muzycznymi choralnymi wystąpi zespół muzyki dawnej Lucky Lutz Consort z Krakowa w trzyosobowym składzie. Na początku będzie taki blok z muzyką dawną, potem będzie taki blok z muzyką troszkę bliższą nam, aczkolwiek i taką może na wesoło potraktowaną, bo mamy taką piosenkę włoską, ale śpiewaną po polsku oczywiście, czyli Tomba. Mamy też burę ze suity lutniowej Emol właśnie Bacha, ale to śpiewana bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Iwa Pensiero, obój Gabriela z filmu Misja Rolanda Joffego.
4: Wymienia Danuta Bałka-Kozłowska, dyrygentka chóru. Niedzielny koncert rozpocznie się o 16:00. A jeszcze dzisiaj o 18:00 odbędzie się 7. koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogu Rodzicy w Chełmie. Na scenie zaprezentują się wykonawcy reprezentujący różne muzyczne wrażliwości, ale połączeni wspólnym repertuarem i ideą wydarzenia.
0: To wydarzenie, które integruje wielokulturową spuściznę naszego regionu, a także stanowi piękne dziedzictwo ekumenicznej współpracy w naszym mieście. Serdecznie w imieniu organizatorów zapraszamy.
4: W programie znalazł się występ rodzinnego zespołu ojca Sergiusza i matuszki Wiktorii Susitko, chóru Rapsodia z drugiego liceum w Chełmie oraz kameralnego chóru Sakrum.

Nico Vince, My Wrong, Radio Bonton w rytmie dnia. Za chwileczkę Zalia Diament i informacje dla kierowców od Marcina Petruka. Gdyby dziś wam umknęło, to dzisiaj wyszedł nowy, super tydzień na hełm, krasnostaw i włodawę. Wiecie, ten taki papierowy, a z tyłu to jest to, co najbardziej lubię, czyli horoskop, krzyżówka, sudoku i wykreślanka. To jest pierwsze. I właśnie chciałam się pochwalić, że skończyłam krzyżówkę. Muszę jeszcze tylko wpisać hasło. Także jak nie będziecie wiedzieć któregoś tam z tej rzeczy, to możecie śmiało do mnie dzwonić. Ja wam pomogę. Nie będę taka.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Zbliża się weekend, dla części osób właściwie już nastał, dla innej części zaś poprzedza go jeszcze dojechanie do celu. A że piątkowe popołudnie oznacza gorączkę zakupów, to właśnie na drogach prowadzących do sklepów oraz na przysklepowych parkingach spodziewacie się większego ruchu samochodów i pieszych. Jeżeli chodzi o korkujące się miejsca, to należą do nich ulice Lubelska, Rampa Brzeska i Lwowska, ale także wiadukt i dojazdy do Ronda Dmowskiego. Prace drogowe stale są prowadzone na Fabrycznej i Przemysłowej, gdzie ruch koordynuje sygnalizacja świetlna. Na powiększający się natomiast ubytek w jezdni uważajcie na Szpitalnej, mniej więcej na wysokości paczkomatu, a także na zakręcie na wysokości Parku Miejskiego na Alei Armii Krajowej.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: jazz.
1: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.

Ależ to jest dobre Starship i Nothing's Gonna Stop Us Now, czyli nic nas teraz nie powstrzyma. Oczywiście tak mówią osoby, które właśnie skończyły pracę i jadą do domów. Uważajcie tylko tam w drodze do domu, bo trzeba oczy mieć dookoła głowy, doskonale o tym wiemy. Axwell za chwileczkę, w sumie to już teraz, Whatever Turns You On, no i wiadomości, a w wiadomościach przykro mi bardzo. Przed nami kolejne nawet spore podwyżki cen paliw, także zostańcie, posłuchajcie, bo weekend się zbliża, wyjazdy, a tu bach, trzeba będzie zatankować i licznik się skończy.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm Starościńska 7. www.artex-helm.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Reklama. Mamy 16:00, czas na wiadomości w Radiu Bon Ton.
10: Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Potem wnioski po spotkaniu prezydenta z szefem resortu obrony. Zajrzymy też do gdańskiego zoo. Ma nowego mieszkańca. Marcin Krzemiński. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet o 20-30. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy, bo choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
11: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
10: Mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć wcale nie taka nierealna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodam, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Przypomnę, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął też jednogłośnie ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
12: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
10: Prywatnych i zawodowych mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
13: Bardzo ważny element to jest współpraca.

0: Z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje.
1: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie Zoo ma nowego mieszkańca. Do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
2: Na początku był troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pandkowego chłopaka. No ale u nas już się coraz bardziej ośmiela. Z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
1: Mówi Paweł Ciesielski z Gdańskiego Zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
5: Z prawdziwą panią z Anglii.
6: Słońce co prawda się schowało, ale temperatura raczej przyjemna, jakieś 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1015 hektopaskali, co nadal niestety przekłada się na umiarkowany biometr. No i nie powinno padać, więc to jest dobra wiadomość.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
5: Z prawdziwą panią z Anglii.
7: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
3: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
6: No, dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was po godzinie 16, to jest to ostatnia godzina naszego spotkania. Krzysztof Zalewski, lepiej już było to w głośnikach, a ten deszcz to na weekend niech da sobie spokój, od poniedziałku może zacząć padać.

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w hełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Bon Jovi, Living on a Prayer w Radiu Wątłon w rytmie dnia. Za chwileczkę Brodka, później The Colors i Sport z Marcinem Petrukiem, a ja śpieszę z taką informacją. Słuchajcie, mam przed sobą kolejną świeżą porcję imion z oficjalnego rejestru PESEL. Posłuchajcie, męskie. Gino, Amor, Martyniuk, Hilariusz, Mścigniew, Simba, Adolfo, Homer, Bromir, Krystofer, Ziemomysł. Te takie nasze typu Ziemomysł, Mścigniew to są fajne, a teraz żeńskie. Wisła, Mercedes, Fajna, Rocha, Chryzantema, Brytania, Śniega, Jasmina, Niunia, Chwalisława, Sony i Eufrezyna. Te takie, wiecie, staropolskie są fajne. Mercedes to jest bardzo popularne imię w tych krajach, gdzie się mówi po hiszpańsku na przykład.

0: blisko.
1: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Reklama.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski to 9 rywal trzecioligowców Chełmianki. Lider stawki prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zmierzy się z nimi jutro na wyjeździe, licząc na powiększenie obecnej 4-punktowej przewagi.
9: Patrząc na to, jaką kadrę KSZO zmontowało, jak tam finansowo stoją, to na pewno przedsezonowo ten zespół był układany jako faworyt numer 1 do awansu. Ale wiadomo, to jest piłka nożna i faworyci nie zawsze wygrywają, więc mam nadzieję, że robimy niespodziankę i będziemy zadowoleni wracać z Ostrowca.
8: Mówił szkoleniowiec Chełmianki. Na własną murawę biało-zieloni wracają 26 września, żeby podjąć Podlasie Biała Podlaska. Siódme spotkanie w czwartej lidze rozegrają natomiast jutro piłkarze Boguchanna. Po ostatnim bezbramkowym remisie z Orlętami Radzeń Podlaski tym razem zespół szkolony przez Bartosza Bodysa podejmie u siebie Powiślaka Końskowola. Początek spotkania na murawie w Channie o godzinie 12. W weekend walkę o punkty będą kontynuowały zespoły chełmskiej klasy okręgowej. A tutaj sytuacja w górze tabeli się zmieniła, bo oczkami z liderującą Ekoróżanką zrównało się Ogniwo Wierzbica. Pierwszy z tych składów w poprzedniej kolejce 1-1 zremisował z Unią Rejowiec, wspomina trener Kamil Karwatiuk.
10: Przede wszystkim na naszą skuteczność i to, że mieliśmy bardzo dużo wejść w pole karne i po prostu ostatnie podanie nas szwankowało. Nie potrafiliśmy celnie czy wycofać, czy zagrać piłkę do naszego partnera, gdzie to trenowaliśmy i tutaj jestem bardzo rozczarowany. Sobie gdzieś tam myślę chłopakom, że zawsze to szczęście wychodzi na zero, bo w tych meczach gdzieś tam pomagaliśmy tym szczęściem oczywiście, ale to w drugą stronę poszło. No, goście bardzo dobrze się bronili, bo bronili się całym zespołem, jeden z przodu, blisko siebie, ale mieliśmy dużo sytuacji.
8: W najbliższym spotkaniu Ekoróżanka powalczy na wyjeździe właśnie ze ścigającym ją Ogniwem Wierzbica. Siatkarze HKS-u Chełmu kończą 5. tydzień przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze. Jeszcze w środę zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego mierzył się kontrolnie z Asseco Rosowią Rzeszów i uległ jej 1-3.
11: Wynik tutaj nie był sprawą najważniejszą na tym etapie przygotowań. Zespół mimo tego niekorzystnego wyniku zaprezentował się przyzwoicie. Myślę, że była to znakomita okazja, żeby na tle tak dobrego rywala sprawdzić te rzeczy, nad którymi pracujemy na treningach. W tym sparingu niestety nie mogliśmy skorzystać z naszych dwóch przyjmujących. Drobne urazy wykluczyły ich z tego sparingu, więc mieliśmy troszeczkę ograniczone pole manewru na pozycji przyjmującego.
8: Mówił Krzysztof Andrzejewski. Następne dwa mecze kontrolne przed nowym sezonem HKS Chełm rozegra w niedzielę i w poniedziałek. Jutro lokalni miłośnicy biegania już po raz 345 spotkają się przy Bazylice na Górce Chełmskiej, aby wspólnie pokonać 5 km w ramach parkrunu. Uczestnicy wyruszą o godzinie 9, mierząc się z podbiegami i pagórkami. Zaprasza Lena Rorat.
12: Nie ma limitu czasu. Chodzi o to, aby się po prostu ruszać i aktywnie spędzić sobotni poranek. Spotykamy się co tydzień, niezależnie od pogody. Nie straszne nam upały, zimno ani deszcz. Póki co korzystajmy ze zbliżającej się jesieni. jesieni. W parku będą towarzyszyć nam coraz piękniejsze widoki. Drzewa powoli będą nabierały kolorów, liście będą szeleściły pod stopami i pokonywanie kolejnych kilometrów w tak pięknych okolicznościach przyrody i w towarzystwie pozytywnie zakręconych osób na pewno będzie ogromną przyjemnością.
8: W parkranie mogą wziąć udział zarówno biegacze, ale też miłośnicy spacerów oraz marszów Nordic Walking. Wydarzenie jest bezpłatne, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji online.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Oho, ho, Adele, set fire to the rain, ależ to jest przecudowne. Skup nas za chwileczkę, życie jest piękne i następnie witamina FM. Ostatnio obchodziliśmy dzień depresji i znalazłam taki cytat, że ludzie nie udają depresji, ludzie udają, że wszystko jest okej. Pamiętaj, bądź miły. To jest dla nas wszystkich, bo czasami ktoś, mamy też zły dzień, komuś coś powiemy, może okazać się, że druga osoba walczy z depresją, a tak uśmiechać się, a co? Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Od poniedziałku rusza tydzień ze zdrowiem w mieście Chełm. Dzisiaj o szczegółach. Janek Zieliński, zapraszam. O tym, co organizatorzy będą mieli do zaoferowania dla odwiedzających, mówi nam Kacper Jasyk z Urzędu Miasta Chełm.
3: Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych, w tym m.in. z pomiaru glukozy, cholesterolu, ciśnienia, a także z porad specjalistów i zajęć edukacyjnych. 21 września wydarzenie odbędzie się w Galerii Chełmskiej. 22 września w Szkole Policjalnej Medyczne Studium Zawodowym przy ulicy Szpitalnej 50. Natomiast 25 września podczas ekopikniku na Placu Łuczkowskiego. W programie m.in. edukacja diabetologiczna, promocja zdrowego odżywiania, profilaktyka chorób i zatruć oraz wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
2: Program jest dość kompleksowy, a mówiąc bardziej szczegółowo, to atrakcje podczas każdego z dni będą mniej więcej podobne. W duchu ekopikniku w piątek obecni będą specjaliści, którzy podpowiedzą nam, jak obchodzić się z grzybami. W końcu mamy sezon na grzyby, a szkoda by było wynieść z lasu jakieś trujące coś. Ja mogę polecić na pewno edukację w zakresie higieny jamy ustnej. Miałem jakiś czas temu rozmowę z bardzo sympatyczną higienistką w radiu Bon Ton, która uświadomiła mi, jak dużo prostych, ale znaczących błędów popełniamy. Więc żeby oszczędzić sobie bólu i pieniędzy, warto się z tym zapoznać. Panie na przykład będą mogły poćwiczyć samobadanie piersi na fantomie, a tak nawiasem jeszcze wspomnę, że w przyszłą środę w Wierzbicy na Włodawskiej będzie obecny mammobus. Jeżeli chcecie z kolei poćwiczyć, powiedzmy tak, przełamywanie schematów umysłu, to jest z kolei taka pozycja jak akrobacje mózgowe, także o tym możecie pomyśleć. I póki co na dzisiaj, na ten tydzień to już tyle. Dzięki, no i życzę Wam oczywiście miłego weekendu i dużo zdrówka. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
0: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
7: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
8: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607 980 731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
5: Reklama.
6: Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
6: Autopromocja.
9: Bond

mrozu i Sand and Grace, nic do stracenia. I niech to nas prowadzi przez weekend, jeżeli wpadniemy na jakieś mądre pomysły, nic do stracenia. Jakieś głupsze pomysły? Zastanowić się i działać, nic do stracenia. Somber, My Body Isn't Ready, to jest następny utwór, a ja już chciałam się z wami pożegnać. Dziękuję wam za te 5 godzin. Słońce wyszło, więc w weekend ruszam z uśmiechem na twarzy. Nawet jakby spadł deszcz, to nic się nie dzieje. Przecież to tylko deszcz. Kinga Miszczyk, dziękuję wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się na antenie w przyszłym tygodniu. Udanego weekendu i pa!

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Reklama. Bon Ton Radio.

0: prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej to na początek. Potem oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły zbiorniki. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
1: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
0: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. 2 osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury 2 zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja, a poszkodowanymi zajęli się medycy. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, mówi prezydent Francji. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział, że nawet kraje Europy Zachodniej są narażone na ataki Kremla. Wspomniał m.in. o zdarzeniu przy polsko-ukraińskiej granicy.
2: Charakter rosyjskiej agresji i zagrożeń, jakie Moskwa stwarza w Europie, ulega zmianie. Mam tu na myśli m.in. atak dronowy na pociąg pasażerski z Kijowa.
0: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Deklaracja w tej sprawie padła podczas pierwszego spotkania nowego formatu współpracy z krajami regionu, czyli Karpackiej Ósemki. Szczyt odbył się dziś na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś 2 kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ma największe szanse.
3: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
0: Mówi Anna Szewski, przewodniczący Komisji Oscarowej. Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Kandydatem jest film Ślady, który współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.

0: Skrót lokalnych informacji.
1: Chełmskie Wodociągi świętują 90-lecie istnienia. W Chełmskim Domu Kultury zasłużonym pracownikom wręczono nagrody i wyróżnienia. Miejskie przedsiębiorstwo zarządza dzisiaj siecią o długości 214 kilometrów. Koniec utrudnień na drodze powiatowej między Siennicą na Dolną a Królewską Małą. Zakończyła się przebudowa mostu na rzece wraz z dojazdami. W ramach prac zmodernizowano ponadkilometrowy odcinek drogi oraz 20-metrowy most, gdzie wzmocniono skarby i wykonano nowe zjazdy. Temat wymiany bezterminowych praw jazdy po raz kolejny wraca do dyskusji. Sprawa dotyczy aż około 15 milionów polskich kierowców, którzy zdali egzamin przed 19 stycznia 2013 roku. Jak to z tą wymianą tak naprawdę jest, o tym więcej w lokalnych wiadomościach o 17.30.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
5: Noc na ogół pogodna, ale na północy może padać deszcz. W wielu regionach możliwe też dość gęste mgły. Termometry pokażą od 9 do 11 stopni. Cieplej nad morzem, tam 13. Chłodniej w rejonach podgórskich około 7.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C.
7: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota z tej strony. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza 18 września i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę. Zaczynamy w roku 1950. 18 września urodził się Michael Stevens, amerykański muzyk i kompozytor, znany z szerokiej współpracy z wykonawcami muzyki soul i R&B na przełomie lat 70. i 80. Przenieśmy się do roku 1961. Swoje 65. urodziny obchodzi dzisiaj Martin Short, popularny kanadyjsko-amerykański aktor, komik i wokalista związany z licznymi scenicznymi i muzycznymi widowiskami rozrywkowymi. W kalendarzu zapisujemy rok 1970. 18 września na świat przyszedł Mark Linkous, amerykański muzyk, wokalista i założyciel cenionej alternatywnej formacji Sparkly Horse, która wywarła duży wpływ na niezależną scenę pop-rockową lat 90. Zaglądamy do roku 1981. Dokładnie 45 lat temu ukazał się przełomowy album Tattoo You legendarnej brytyjskiej grupy Rolling Stones, zawierający nieśmiertelny, otwierający krążek przebój Start Me Up. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokiem 1993 i piosenką, która we wrześniu tamtego roku opanowała listy przebojów na całym świecie. Przenieśmy się o 33 lata wstecz. Brytyjski wokalista Richie Davis, a dokładnie duet Meatloaf z niezapomnianą wokalistką Lorraine Crosby podbił świat utworem, który napisał Jim Steinman. Mowa o monumentalnej rockowej balladzie I'd Do Anything For Love. Potężny wokal, orkiestrowa aranżacja i niesamowita dynamika uczyniły z tej kompozycji jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych klasyków dekady. To idealna, pełna energii dawka muzyki na świetny wstęp do weekendu w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum z potężnym brzmieniem. Przed nami Meatloaf.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
9: Bonton Radio. O godzinie

0: Reklama. Tomlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tomlux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
3: Zapraszam na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 17.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Dzisiaj świętują pracownicy chełmskich wodociągów, władze odpowiedzialne za nie i spółki oraz współpracujący z przedsiębiorstwem partnerzy. W Chełmskim Domu Kultury uczczono 90-lecie tej branży w Chełmie.
4: Cóż, tak naprawdę to jest święto ludzi, święto naszych pracowników, święto mieszkańców, ponieważ naszą misją to jest służyć. Służyć mieszkańcom miasta Chełm, służyć mieszkańcom okolicznych miejscowości. No i z dumą dzisiaj obchodzimy to święto 90-lecia chełmskich wodociągów.
5: Dzisiaj wszystkich gości, którzy będą świętować razem z pracownikami, częstowani są wodą.
4: Tak, naszą pyszną chełmską kranówką. Jest to woda, którą pijemy na co dzień. Pijemy ją również w siedzibie spółki. Jest to woda bezpieczna, zdrowa i tak jakbym powiedział, żeby nigdy nam jej tej wody nie zbrakło.
3: Mówił Jakub Oleszczuk, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie. W trakcie gali wyróżniono i nagrodzono byłych i obecnych pracowników wodociągów. Obecnie ten kluczowy dla mieszkańców system liczy około 214 kilometrów i przeszedł długą drogę rozwoju od 1936 roku. Zakończyła się przebudowa mostu na rzece Siennica wraz z dojazdami. Inwestycja zrealizowana została na drodze powiatowej Siennica Nadolna, Siennica Królewska Mała na terenie gmin Siennica Różana i Krasnystaw. Modernizacja objęła odcinek o długości 1,2 km oraz około 20-metrowy most. W ramach prac wykonano m.in. roboty ziemne, zjazdy, wzmocnienia skarb i rowów oraz schody skarpowe, które mają umożliwiać bezpieczny dostęp do obiektu podczas jego utrzymania i przeglądów. Całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 4,5 miliona złotych. Ponad 2 miliony 127 tysięcy stanowiło dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Czy bezterminowe prawa jazdy staną się terminowe? Ten temat co jakiś czas powraca wśród rodzimych kierowców, zwłaszcza tych, którzy otrzymali uprawnienia i dokumenty przed 19 stycznia 2013 roku. A jest ich około 15 milionów. Wbrew części opinii nie czeka ich ponowne zdawanie egzaminów, bo proces będzie się wiązał z kwestiami formalnymi i technicznymi. Więcej na ten temat dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie. Mówi Mariusz Ostrowski.
6: Prawo jazdy będzie wydawane tylko na 15 lat, jeśli oczywiście kwestie zdrowotne nam pozwalają na to, bo może być prawo jazdy skrócone troszeczkę. Na przykład jeśli lekarz ograniczy z nowym wzorem dokumentów, to prawo jazdy po 2013 roku jest oczywiście do wymiany. I prawa jazdy wydane od 18 stycznia 2013 roku podlegają bezwzględnie wymianie w przeciągu 5 lat. Czyli każdy, kto otrzymał prawo jazdy po 2013 roku, musi bezwzględnie to prawo jazdy wymienić. Ten przepis już jest obowiązujący.
3: Koszt wymiany prawa jazdy z nowym wzorem to 100 zł. Wniosek o jego wydanie można natomiast składać w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania. W niedzielę w południe na stadionie przy drugim liceum ogólnokształcącym odbędzie się drugi piknik lekkoatletyczny organizowany przez MKL Chełm. Wydarzenie jest skierowane do mieszkańców regionu i ma na celu promocję królowej sportu. A tegoroczna edycja będzie skupiona na konkurencjach skokowych. Chętni będą mogli spróbować swoich sił pod okiem utytułowanych sportowców, o czym więcej jeden z trenerów chełmskiego MKL-u, Damian Leszczyński.
7: Piotr Tarkowski, czyli skoczek w dal, który już kilkukrotnie w swojej karierze skakał powyżej granicy 8 metrów, a jeszcze miesiąc temu rywalizował na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wiktoria Gajosz, świeżo upieczona medalistka Mistrzostw Europy w Birmingham, która oprócz medalu Mistrzostw Europy w tym roku zdobyła 5 złotych medali Mistrzostw Polski i jeden rekord Polski. Remigiusz Zazula, pochodzący z Chełma lekkoatleta, który specjalizuje się w biegu na 400 metrów. W tym roku po raz pierwszy w karierze na tym dystansie pobiegł poniżej granicy 46 sekund, co pozwoliło mu na zdobycie tytułu wicemistrza Polski seniorów.
3: Podczas pikniku nie zabraknie również atrakcji dla całych rodzin, w tym m.in. dmuchańców czy strefy zabaw.
0: Bonton Radio po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No i dotarliśmy do piątku. Dzisiaj podsumowanie, czyli będzie o wietrzeniu. Okno uchylone od rana, zimą. Na dworze zimno, w domu coraz chłodniej, a my myślimy, przecież wietrze. No właśnie. Tylko czy uchylone okno przez kilka godzin to najlepszy sposób na wymianę powietrza? No niekoniecznie właśnie, bo przy wietrzeniu liczy się nie tylko to, jak długo okno jest otwarte. Liczy się przede wszystkim, jak szybko wymieniamy powietrze. Wyobraźmy sobie mieszkanie, w którym przez noc nagromadziła się para wodna. Oddychaliśmy, spaliśmy, ktoś rano wziął prysznic, może jeszcze gotujemy wodę na kawę, no i jakieś pranie. Powietrze jest wilgotniejsze niż kilka godzin wcześniej. I teraz mamy dwie możliwości. Możemy zostawić okno lekko uchylone na długo, albo otworzyć je szeroko i zrobić krótkie, intensywne wietrzenie. W tym drugim przypadku wymieniamy powietrze znacznie szybciej. I jest tutaj jeszcze jeden ważny szczegół. Nie chodzi o to, żeby wychłodzić całe mieszkanie. Chodzi o to, żeby wymienić wilgotne powietrze na te świeże. Dlatego, szczególnie zimą, krótkie, intensywne wietrzenie jest praktyczniejsze niż wielogodzinne uchylanie okna. Można na kilka minut szeroko otworzyć okno, a jeśli warunki w mieszkaniu na to pozwalają, zrobić przeciąg, który przyspieszy wymianę powietrza. Potem zamykamy. No i gotowe. A teraz ciekawostka. Zimne powietrze z zewnątrz może mieć niską wilgotność względną, nawet jeśli wydaje nam się wilgotne. Kiedy takie powietrze dostaje się do ogrzanego mieszkania, jego wilgotność względna spada. Dlatego zimowe wietrzenie może skutecznie pomóc w usuwaniu nadmiaru wilgoci z mieszkania. I właśnie dlatego zimą nie warto bać się krótkiego przewietrzenia. Ale jest też jeszcze jedna rzecz. Jeżeli w mieszkaniu działa wentylacja grawitacyjna, powietrze powinno mieć możliwość przepływu. Czyli świeże powietrze musi dostać się do pomieszczenia, a zużyte i wilgotne mieć którędy wyjść. Dlatego szczelnie zamknięte mieszkanie, brak dopływu powietrza i zasłonięte kratki wentylacyjne to bardzo kiepskie połączenie. Samo otwieranie okna nie rozwiąże problemu, jeśli wentylacja nie działa prawidłowo. No i to jest oczywista oczywistość. A więc nasz domowy zestaw na ten tydzień wyglądał całkiem prosto. Pranie. Pamiętajmy, że woda z ubrań trafia do powietrza. Mokre okna to najczęściej efekt kondensacji pary wodnej na chłodnej powierzchni. Pleśnie to sygnał, że wilgoć jest problemem, który trzeba potraktować poważnie, a wietrzenie krótko, intensywnie może być skuteczniejsze niż okno uchylone przez pół dnia. I chyba właśnie to jest najciekawsze. W domu cały czas dzieje się fizyka. Woda zmienia stan skupienia, powietrze krąży, para wodna skrapla się na chłodnych powierzchniach, temperatura wpływa na wilgotność, a my żyjemy sobie w środku tego wszystkiego i najczęściej tego nawet nie zauważamy, dopóki któregoś ranka nie zobaczymy mokrej szyby. I tym sposobem kończymy nasz domowy tydzień. Od prania przez punkt rosy, po pleśń i wentylację. Bo czasami, żeby zrozumieć, co dzieje się wokół nas, wcale nie trzeba patrzeć w kosmos. Wystarczy spojrzeć na własne okno. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia w poniedziałek. No i no właśnie, nie powiem, trzeba być i słuchać. Udanego weekendu. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Hełm, ulica Lwowska 24.
4: Tak, można w Hełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Hełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Koncerta.
5: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
6: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
10: Reklama. Bonton Radio. Pogodzi.

0: Jest zgoda rządu z prezydentem w sprawie ewentualnych amerykańskich baz. Nie wiadomo, czy będzie zgoda prezydenta na ustawę w sprawie paliw. A na koniec o poznańskich zakładach Hipolita Cegielskiego mają 180 urodziny. Piękną historię i nowe wyzwania na horyzoncie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego rozmawiali dziś o bezpieczeństwie Polski. Spotkanie dotyczyło m.in. informacji przekazanych przez CIA, sytuacji na wschodniej granicy i planów utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Po rozmowach wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w tych sprawach rząd i prezydent mówią jednym głosem.
1: Żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
0: Jutro do Stanów Zjednoczonych leci prezydent Karol Nawrocki. Weźmie udział w sesji ONZ-u. W przyszłym tygodniu do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie amerykańskich baz poleci minister obrony. W Rosji zaczęły się dziś trzydniowe tak zwane wybory do Dumy Państwowej, czyli niższej izby tamtejszego parlamentu. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Wiadomo, że wygra je rządząca partia Jedna Rosja. Co na ten temat mówią Rosjanie?
2: Nadal ufam mojemu prezydentowi, bo jeśli porównać nasz kraj z innymi, życie tutaj naprawdę nie jest takie złe. Powiedziałabym nawet, że jest dobre. Pragnę stabilności w życiu, w gospodarce, w polityce oraz tego, by ta specjalna operacja wojskowa zakończyła się jak najszybciej naszym zwycięstwem.
0: Z głosowania usunięto partię Jabłoko, jedyną sprzeciwiającą się wojnie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą dodatkowy podatek na koncerny paliwowe. Chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków wynikających z rekordowo drogiej ropy. Pieniądze według rządu miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny paliwa niżej, czyli obniżyć ceny benzyny. Liczy na to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
3: Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
0: Poprzednią podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał, że łamała prawo, bo działała wstecz. Co trzeci dorosły Polak w wieku od 20 do 75 lat ma nadciśnienie. Problem dotyczy też co dziesiątego młodego dorosłego. Lekarze ostrzegają, że liczba chorych będzie rosła, głównie z powodu coraz częstszej nadwagi i otyłości. Słynne poznańskie zakłady Hipolita Cegielskiego świętują 180-lecie. W historii Polski zapisały się tzw. poznańskim czerwcem 56, czyli pierwszym w Polsce masowym antykomunistycznym protestem robotniczym. W najbliższych miesiącach zakład ma się połączyć z Polską Grupą Zbrojeniową i rozwijać produkcję dla wojska. Dzięki temu też zatrudni więcej pracowników. Jest nowe połączenie lotnicze z Polski do Islandii. Na wyspę możemy polecieć teraz islandzkimi liniami z lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pasażerowie pierwszego lotu zostali poczęstowani tortem ozdobionym motywami nawiązującymi do Islandii. Samolotem, wulkanem i maskonurem, ptakiem morskim będącym symbolem Islandii.
4: Bonton Radio.
5: Przemysław Kozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, to za tydzień w Warszawie, a potem ze Szwecją w Sztokholmie, z Rumunią na stadionie.

0: Narodowym i z Bośnią w Zenicy. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Słynny 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Jorge'a Jesusa na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Ronaldo zapewnił, że tegoroczna szósta w karierze edycja Mundialu była jego ostatnią, ale nadal nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową. CR7 zdobył dla niej dotychczas 146 bramek i jest pod tym względem rekordzistą świata. Pierwsze spotkanie Ligi Narodów Portugalia rozegra w czwartek u siebie z Walią. I na koniec smutny obraz kobiecego futbolu na polskich stadionach. Nasz zespół w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20 przegrał z Kolumbią 0-1 i zakończył udział w turnieju. Turnieju, który w naszym kraju nie cieszy się zainteresowaniem. Michał Waszkiewicz.
1: Mecz Polek akurat kibiców przyciągnął. Nasza młodzieżowa kadra zagrała odważnie, miała przewagę, ale przegrała z Kolumbią 0-1 i odpadła z turnieju. Na trybunach w Bielsku Białej usiadło ponad 5000 widzów i pod względem frekwencji był to najlepszy mecz w całym turnieju. Dla porównania, rekordowy w naszym kraju mecz pierwszej kadry oglądało w Gdańsku w tym roku ponad 11 tysięcy widzów. To oczywiście nic w porównaniu z meczami w Anglii i Hiszpanii, ale za to dużo w porównaniu z trwającymi właśnie Mistrzostwami Świata do lat 20. Na meczu 1/8 finału między Argentyną a Koreą Południową było 141 widzów. To sprawia, że nasz turniej ma najniższą frekwencję w historii. Nawet w Papui Nowej Gwinei 10 lat temu średnio każdy mecz oglądało z trybun 4 tysiące kibiców. Zainteresowanie kobiecą piłką w naszym kraju to jedno, ale przede wszystkim mało kto o tym turnieju w ogóle się dowiedział.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Jutro w Polsce będzie pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Po południu na północnym zachodzie chmur może trochę przybyć, a miejscami może nawet lekko popadać. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu nawet 24. Wiatr słaby i umiarkowany.
3: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie Artex Chełm, Starościńska 7. www.artex-chelm.pl.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W niedzielę o godzinie 16 w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury odbędzie się uroczysty koncert jubileuszowy z okazji 60-lecia działalności chóru ziemi chełmskiej Hejnał imienia Mieczysława Niedźwieckiego, a więcej mówi Danuta Bałka-Kozłowska, dyrygentka chóru.
3: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Na początku będzie taki blok z muzyką dawną, potem będzie taki blok z muzyką troszkę bliższą nam, aczkolwiek i taką może na wesoło potraktowaną, bo mamy taką piosenkę włoską, ale śpiewaną po polsku, oczywiście Tiritomba. Mamy też burę ze swity lutniowej Emol właśnie Bacha, ale to śpiewana bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. No i wiadomo, że to prawda Iwa Pensiero, obój Gabriela z filmu Misja Rolanda Joffego. Wystąpi z nami chór Fletnia Pana z Włodawy pod dyrekcją Pawła Łobacza. Wystąpi z nami także pomiędzy naszymi blokami muzycznymi, chóralnymi, wystąpi zespół muzyki dawnej Lucky Lutz Konsort z Krakowa. W trzyosobowym składzie będzie pani Alicja Żądło na lutni barokowej grała, pani Maria Korzeniowska na gitarze barokowej będzie grała, a Przemysław Józef Bałka będzie grał na teorbie i będzie śpiewał. I wykonają kilka właśnie takich bloków muzycznych, grając i śpiewając na swoich instrumentach.
2: Jak można zasiąść na widowni?
3: Wejściówki można odbierać w Domu Kultury. Oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie o godzinie 16. No, chcemy pokazać różne strony śpiewał naszego i różne rodzaje muzyki, które na co dzień jak gdyby musimy ćwiczyć i wykonywać.
2: Zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
4: Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Joanna Klimek. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że jesteście ze mną w kolejny piątek. Niezmiernie doceniam Wasze wiadomości, komentarze i każdą informację zwrotną, którą od Was dostaję. To wspaniałe uczucie mieć tak wierne i aktywne grono słuchaczy. Wiem, że jesteśmy ze sobą regularnie, dlatego ostatnio jeden z Was zadał mi bardzo trafne pytanie. W jednym z pierwszych odcinków naszego podcastu podkreślałam, że chmielaki odbyły się co roku przez 55 ostatnich lat. Słuchacz słusznie zapytał: Pani Asiu, ale jak to? A co było w czasie stanu wojennego? To mnie bardzo zaintrygowało. Poszukałam więc, przegrzebałam kolejny raz archiwa. Udało mi się dotrzeć do wielu ciekawych informacji. Sprawdźmy więc wspólnie, jak wyglądały chmielaki w tamtym czasie. Zabieram Was w kolejną, niezwykle poruszającą podróż do przeszłości. Cofamy się do początku lat 80., do lat 1981-1982, by zobaczyć, jak wyglądało świętowanie w cieniu wielkiego kryzysu i politycznej burzy. Usiądźcie wygodnie. Zaczynamy. Cofnijmy się najpierw do września 1981 roku. Warto podkreślić, że szczególnie na początku odbywania się chmielaków, termin ich realizacji to był właśnie wrzesień, nawet jego druga połowa. Wówczas, w 1981 roku, w kraju panowała już niezwykle napięta sytuacja gospodarcza. Polska zmagała się z dotkliwym kryzysem. Oszczędności szukano dosłownie na każdym kroku, a ówczesna prasa, chociażby dobrze mi znany tygodnik Chełmski, wprost podsumowała nastroje wymownym nagłówkiem. Bez kufli i piwa. Mimo wszechobecnych trudności i pomysłów, by imprezę całkowicie zlikwidować albo przenieść do Zamościa, chmielaki, jak wiemy, zdołały się obronić. Wydarzenie zawdzięcza to przede wszystkim ogromnej determinacji organizatorów, na czele z Januszem Dwornickim i Tadeuszem Kicińskim. Z kolei z panem Tadeuszem prowadziłam interesującą rozmowę. Nasze odcinki tych wcześniejszych podcastów są dostępne na naszej stronie. Jak wyglądał więc sam program tamtej imprezy? Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnie w Chmielniku przy Zespole Szkół Rolniczych, gdzie przystrojono chmielowy wieniec. Następnie barwny, tańczący korowód przemierzał całe miasto, docierając aż do amfiteatru, na widowisko obrzędowe. Dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych prezentowały tam taniec chmielowy oraz tradycyjne tańce regionalne i narodowe. Jak zawsze Chmielakom towarzyszył ogólnopolski kiermasz twórczości ludowej. Choć nie był już tak bogaty jak w poprzedniej dekadzie, na szczególną uwagę zasługiwały piękne rzeźby oraz słomiane plecionki. Podczas ogólnopolskiego przeglądu kapel wystąpiło 6 zespołów. Co ciekawe, kapele nie ograniczały się tylko do występu na scenie. Artyści grali na ulicach, skwerach całego miasta. Przez 2 dni obradowali również plantatorzy chmielu z całej Polski w ramach sesji chmielarskiej. Wymieniali się cennymi doświadczeniami. Oczywiście nie odbyło się bez zgrzytów codzienności. Chmielowego trunku po prostu nie mogło wystarczyć dla wszystkich z 2 prostych powodów. Krasnystaw otrzymał zaledwie 16 tysięcy butelek, co było naprawdę małą ilością. Większość z nich wyprzedano na 2 dni przed oficjalnym rozpoczęciem Chmielaków, po to by mieszkańcy miasta mogli w ogóle coś kupić. Podobnie było z kultowymi kuflami. Można było je zdobyć, ale głównie po imprezie i to na podstawie zapisów w zakładach pracy. Przejdźmy teraz do roku 1982, edycji, która budziła największe kontrowersje i obawy. Chmielaki w tym roku przebiegały w wyjątkowo ciężkim dla Polski czasie, ponieważ cały czas trwał ogłoszony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny. Przez długi czas absolutnie nie było wiadomo, czy impreza w ogóle dojdzie do skutku. Władza ludowa panicznie bała się jakichkolwiek większych zgromadzeń i zamieszek. Ostatecznie zapadła decyzja, że Chmielaki mogą się odbyć. Organizatorzy musieli jednak podjąć się wyzwania i zdecydować, że jeśli dojdzie do jakichkolwiek rozruchów, biorą na siebie odpowiedzialność za to wydarzenie. Więc jak wyglądało zaplecze bezpieczeństwa? Przez cały czas trwania imprezy po mieście kręciły się dziesiątki funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w cywilu. W odwodzie czekały specjalne, w pełni zmobilizowane oddziały ZOMO. Na szczęście nie wydarzyło się absolutnie nic niepokojącego i cała impreza przebiegła w całkowitym spokoju. Mimo wszechobecnego kryzysu, wszechobecnych oszczędności i rygorów stanu wojennego, dzięki zaangażowaniu wielu osób, a w szczególności dyrektora Domu Kultury Tadeusza Kicińskiego, udało się przygotować bogaty program. Co ciekawe, do Krasnego Stawu w tamtym czasie zjechało nawet więcej gości niż w latach ubiegłych. W programie tamtych dni znalazły się m.in. konkurs piosenki dziecięcej, występy z okazji 10-lecia zakładów odzieżowych Kora oraz emocjonujący mecz Old Boys pomiędzy Krasnym Stawem a Chełmem. Jak zawsze odbyły się też zawody rekreacyjno-sportowe, kiermasz twórczości ludowej oraz przesłuchania konkursowe kapel podwórkowych. Odbyła się także wieczorna sesja chmielarska, występy zespołu w amfiteatrze oraz huczna zabawa ludowa, która porwała tłumy. A jak wyglądała kwestia zdobycia pamiątek i napojów? Chmielowego trunku, podobnie jak rok wcześniej, było mało. Nie wystarczyło dla wszystkich. Ci, którzy stali w tych gigantycznych kolejkach, z pewnością to pamiętają. Mieli wtedy okazję, aby zakupić browary z najlepszych browarów w całym kraju. Z kolei produkcję unikalnych kufli chmielowych powierzono Zakładom Wyrobów Sanitarnych w Krasnym Stawie, ówczesnemu producentowi ceramiki sanitarnej, z którego wywodzą się dzisiejsze zakłady Cersanit. W sumie przygotowano do sprzedaży 10 razy więcej kufli niż w poprzednich latach, choć ich legalny zakup również wymagał specjalnych zapisów w zakładach pracy. Kiedy patrzymy z perspektywy czasu na te 2 niezwykłe edycje Chmielaków z roku 1981, tuż przed wybuchem stanu wojennego, oraz 1982 roku, rozgranego w cieniu patroli ZOMO, widzimy coś absolutnie poruszającego. Chmielaki nie były tylko i wyłącznie letnią imprezą rozrywkową. Dla mieszkańców Krasnego Stawu i tysięcy przyjezdnych były one formą wewnętrznego oporu, potrzebą zaznaczenia swojej normalności, spotkania się z drugim człowiekiem i kultywowania tradycji wbrew okolicznościom. Pokazuje to, jak silna była i jest tradycja tego miejsca. Mam nadzieję, że ta podróż do początków lat 80. pozwoliła Wam poczuć klimat tamtych lat, lub poczuć go ponownie. Jestem bardzo ciekawa Waszych refleksji. Czy wyobrażacie sobie dzisiaj organizowanie Wielkiego Święta pod tak ogromną presją i z obstawą służb? Koniecznie odezwijcie się do mnie. Napiszcie, co o tym myślicie. Możecie też pytać, tak jak mój słuchacz, którego zresztą serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że wiele ciekawostek jeszcze Wam przekażę. Za dziś serdecznie dziękuję. Bądźcie ze mną za tydzień. Do usłyszenia. Joanna Klimek.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
2: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50, oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś zabieram was w podróż do połowy lat 80., kiedy to na listach przebojów królował zespół, który połączył amerykański pop z europejską wrażliwością. Przed nami utwór o kruchości uczuć ze zniewalającym duetem wokalnym. Cock Robin i ich niezapomniane When Your Heart Is Weak. Zacznijmy od faktów, które mogą was zaskoczyć. Choć Cock Robin pochodziło z Los Angeles, w Stanach Zjednoczonych nigdy nie osiągnęli takiego statusu jak na starym kontynencie. When Your Heart Is Weak zadebiutowało w 1985 roku jako singiel promujący ich imienny debiutancki album. Liderem i głównym kompozytorem był Peter Kingsbury. Miał on niezwykły dar do pisania melodii, które były jednocześnie przebojowe i nieco melancholijne. Ale sukces tego utworu nie opierał się tylko na kompozycji. To przede wszystkim zasługa dialogu wokalnego między Kingsburym a Anną Lacasio. Ich głosy, on głęboki i aksamitny, ona jasna i eteryczna, stworzyły jedną z najpiękniejszych harmonii tamtej dekady. Za brzmieniem tego hitu stał legendarny Steve Hillage. Jeśli kojarzycie go z psychodelicznym rockiem, to możecie być zdziwieni, ale to właśnie on nadał Cock Robin ten krystaliczny, przestrzenny szlif. Piosenka stała się ogromnym hitem we Francji, Niemczech, Włoszech i oczywiście w Polsce, gdzie do dziś jest stałym punktem programów radiowych. Co ciekawe, utwór ten przetrwał próbę czasu znacznie lepiej niż wiele innych produkcji z 1985 roku. Dlaczego? Bo zamiast na agresywne, plastikowe brzmienia syntezatorów postawiono na subtelność i dynamikę, która kojarzy się niemal z muzyką filmową. Tekstowo When Your Heart Is Weak to studium momentu, w którym tracimy gardę przed drugą osobą. Tytułowe osłabianie serca to nic innego jak uleganie miłości mimo wcześniejszych obaw. Warto wspomnieć o teledysku, nagranym w surowym, pustynnym krajobrazie, który idealnie oddaje poczucie izolacji i tęsknoty zawarte w utworze. Choć duet rozpadł się w 1990 roku, by wrócić po latach, ten utwór pozostaje ich największym hitem. Stał się on również stałym elementem wielu ścieżek dźwiękowych, pojawiając się chociażby w kultowym serialu Miami Vice, co w latach 80. było najwyższym certyfikatem fajności. Cock Robin to dowód na to, że pop może być inteligentny, elegancki i ponadczasowy. When Your Heart Is Weak to piosenka idealna na wieczorną jazdę samochodem albo chwilę refleksji przy kawie. Zostawiam was zatem z tą wyjątkową harmonią. Słuchajcie uważnie. Cock Robin i When Your Heart Is Weak.

0: Reklama. Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
3: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Postępy i współpraca w sprawie amerykańskich baz, mówią polskie władze. 10 zbiorników z gazem eksplodowało na Kujawach. Są poszkodowani. Studenci kończą wakacje. ZUS zachęca, by się ubezpieczali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współdziałanie w sprawie amerykańskiej bazy w naszym kraju jest absolutnie konieczne, powiedział dziś w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na deklarację Donalda Trumpa, który oświadczył wczoraj, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Wiąże się to z ogłoszoną strategią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
1: Jedyny region, który był tam wspomniany, europejski, na którym Stany Zjednoczone będą trzymać oko i będą trzymać pieczę, to wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: W ubiegłym tygodniu do Polski przyleciała delegacja z USA, która odwiedziła potencjalne lokalizacje przyszłych amerykańskich baz. Najbardziej prawdopodobne obszary to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 jest już odblokowana, a działania strażaków polegają na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu są na razie nieznane. Sprawą zajmuje się policja, a poszkodowanymi zajęli się medycy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca, mecenas Marta Smołka.
2: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
0: Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt posła Wojciecha Króla. Nowe informacje po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany kierowca odmówił składania wyjaśnień, a węgierski sąd przedłużył jego tymczasowy areszt do połowy grudnia. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych kierowca zasnął za kierownicą, a w wypadku zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medjugorje. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
0: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Za 2 tygodnie rozpoczyna się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie e-GUS młody człowiek wyświetla się na czerwono.
0: Ucznia lub studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice albo dziadkowie.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozawski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jan Urban ogłosił powołania zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczas podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, mówi selekcjoner.
7: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
6: Zgrupowanie kadry zaczyna się

0: w poniedziałek nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup, który we wtorek rozpocznie się w chińskim Shenzhen. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu, uzasadniła swoją decyzję. Rybakina w sobotę zwyciężyła w wielkosztemowym US Open i zdobyła trzeci taki tytuł w karierze. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
1: Jedyną drużyną, która przeszła przez fazę grupową suchą stopą, zostali Włosi. Wczoraj wygrali ze Słowenią 3-2 i z kompletem zwycięstwa wygrali grupę A. Teraz czeka ich łatwy mecz z Danią, a na ich drodze do finału mogą stanąć Francuzi. My tych potęg unikniemy. Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
2: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
1: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami. Z każdym z tych rywali będziemy faworytami.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
3: Szykuje się całkiem słoneczna sobota, więcej chmur pojawi się tylko na północnym zachodzie, gdzie możliwe są delikatne opady deszczu. Temperatura od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany, nieco silniejszy nad morzem.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum. Reklama. Kursy dnia.
1: Eliza Kudelska, Nowosad. Zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu. Jest 19.30. To był przypadek, że spotkanie przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm z radnymi zorganizowano w dniu, w którym po raz kolejny zabrzmiały syreny alarmowe w momencie potencjalnego zagrożenia z powietrza, ale jednocześnie stało się ono okazją do podniesienia świadomości w kwestiach bezpieczeństwa na terenie miasta. Mówi Hubert Trusiuk, dyrektor wspomnianego departamentu.
2: To spotkanie przede wszystkim miało za cel poszerzenie wiedzy osób uważam wiodących, jakimi są nasi miejscy radni czy przewodniczący rad osiedli. Po to nawet, żeby to są osoby, które najbliżej są ludzi, żeby ludzie mieli z kimś możliwość porozmawiać. Pytania mieli różne, techniczne mogę to nazwać. Natomiast przede wszystkim rozmawialiśmy o tych głównych zasadach zachowania po usłyszeniu alarmu. Co robić, czym się nie przejmować, na co nie zwracać uwagi i na co specjalnie nie liczyć, bo to ani nie jest nam potrzebne, czy jest zbyteczne, tak?
1: Po wczorajszym alarmie wywołanym potencjalnym zagrożeniem ataku z powietrza można wysnuć wiele wniosków dotyczących sposobów reagowania na takie sytuacje. W Chełmie i na terenie powiatu, gdzie zabrzmiały syreny alarmowe w ciągu dnia, gdy członkowie rodzin przebywają w różnych miejscach poza domem, w pracy czy w szkołach, padały pytania właśnie o bezpieczeństwo najmłodszych. Wczoraj ten temat został również podjęty na spotkaniu radnych. Pytali o procedury w placówkach oświatowych w Chełmie na wypadek zagrożenia.
2: Mają przygotowane i wydzielone miejsca, mają procedury, są wyznaczone osoby, które są funkcyjnymi w czasie takiego alarmu, jak kierujące alarmem, bo trzeba czasami, są różne placówki, są duże, mniejsze i w przypadku dużych są różne skrzydła, gdzie trzeba zejść, żeby to było w kolejności zrobione i oni te procedury przećwiczyli. Powinni je znać, bo moim zdaniem jak coś się ćwiczy i doskonali, to się zna, więc tutaj trzeba zaufać, ewentualnie mobilizować szkoły, dopytywać i myślę, że nauczyciele czy dyrektorzy takich placówek na pewno podejdą do sprawy jeszcze bardziej solidnie. No ja tylko przypomnę, że my te procedury opracowaliśmy już rok temu i wtedy tak, oczywiście dyrektorzy pytali, prosili o to, żeby przyjechać, żeby zobaczyć. Realizowaliśmy to wspólnie i myślę, że oni to przygotowali właściwie.
1: Część rodziców zaniepokojona wczorajszą sytuacją próbowała dotrzeć do szkół i odebrać swoje pociechy.
2: Ja myślę, że rodzic powinien zaufać szkole. Jak to zrobić? No pójść do tej szkoły, zobaczyć jakie są te procedury. No, procedury są takie, że dzieciaki w tym momencie muszą być zabezpieczone w miejscu, które jest w danym momencie najbardziej bezpieczne, bo przypominam, na zewnątrz jesteśmy najmniej bezpieczni. Więc w szkole każde pomieszczenie będzie bezpieczniejsze niż to, które jest na zewnątrz. I karygodnym jest przyjeżdżanie i zabieranie takiego dziecka ze szkoły i narażanie go na ewentualne niebezpieczeństwo. Tak słyszałem, że do takich sytuacji dochodziło.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się też doniesienia, że nie we wszystkich placówkach przerwano zajęcia i działano zgodnie z procedurami. Skomentował je w mediach społecznościowych Kamil Błaszczuk, zastępca prezydenta Chełma, informując, że sprawdzono, jak szkoły i przedszkola zareagowały na zagrożenie. Podsumował, że niemal wszystkie przeprowadziły ewakuację zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ewentualne problemy mają zostać przeanalizowane. W przyszłym tygodniu dyrektorzy placówek spotkają się z przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców, by omówić ostatnie alarmy i doprecyzować zasady działania. Wczorajsze spotkanie w Departamencie Bezpieczeństwa Mieszkańców Urzędu Miasta Chełm splecione jednego dnia ze stresującą sytuacją związaną z zagrożeniem i syrenami alarmowymi kazało wyciągnąć pewne wnioski, mówi Dorota Rybaczuk, przewodnicząca Rady Miasta Chełm.
3: Dzisiejszy dzień pokazał wiele, dlatego że wcześniejsze alarmy, wcześniejsze sygnały były w nocy, każdy z nas przebywał w domu, większość z nas przebywała w domu, oczywiście oprócz osób pełniących służbę szeroko rozumianą. Natomiast dzisiaj byliśmy w dzień podczas alarmów i każdy był w miejscu, w którym był w pracy, na uroczystościach czy gdzie indziej, prawda? Dzieci były w szkole, tak. I tutaj przeszliśmy test. Myślę, że test ogólnie przeszliśmy w miarę dobrze. To były akurat na szczęście tylko syreny, alarmy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wojny, więc to są inne działania. Natomiast to, co powiedziałam, wnioski, myślę, każdy z nas powinien sobie wyciągnąć, czy odpowiednio zareagował w danym momencie.
1: Dla pani jaki to był moment dzisiaj?
3: Dla mnie akurat to był moment dzisiaj uroczystości. Uroczystości właśnie, w której uczestniczyliśmy, bardzo ważnej uroczystości, którą obchodzimy co roku. Te syreny były może niedługo stosunkowo szokowa, ale to było akurat podczas uroczystości. Konsternacja. Może w głowie świtała myśl, co powinniśmy zrobić, natomiast uroczystość też trwała nie wiadomo nie jak długo, więc każdy chyba pomyślał, a to tylko chwila, pewnie nic się nie stanie, nic się nie wydarzy. Ale może rzeczywiście można było inaczej postąpić. Należało inaczej postąpić.
1: I pani wniosek również do jednostki odpowiadającej za zarządzanie kryzysowe, jeden z ważniejszych, czyli szkolenie pewnych grup zawodowych środowisk w Chełmie.
3: Tak, właśnie tutaj zwróciłam na to uwagę. Bardzo jestem za tymi szkoleniami. Tak jak powiedziałam na spotkaniu, jeżeli chodzi, ja jestem dyrektorem stacji ratownictwa medycznego w Chełmie, też jednostką podległą pod marszałka województwa lubelskiego. Pół roku temu, może nawet dalej, pan marszałek zorganizował szkolenie dla wszystkich dyrektorów jednostek podległych, czy to infrastruktury krytycznej, czy innych jednostek. To było szkolenie obowiązkowe dla dyrektorów. Wszyscy dyrektorzy zostali przeszkoleni takich jednostek. Oczywiście osoby też odpowiedzialne za ochronę ludności, obronę cywilną także. Oczywiście w dalszej gestii należy do decyzji dyrektora, kogo przeszkoli jeszcze. Ja na przykład podjęłam decyzję taką po dzisiejszym dniu, że oprócz mnie, jak mówię, zostałam przeszkolona na szkoleniu dzięki inicjatywie pana marszałka i pana, który odpowiada, ma taką funkcję za tą ochronę ludności, obronę cywilną, będą przeszkoleni jeszcze inni pracownicy, żeby każdy wiedział, jak się zachować w takiej sytuacji. Podkreślam, dzięki Bogu na razie nie sytuacji wojennej, ale najważniejsze teraz myślę, że jest potrzebne to, co tutaj pan Trusiuk mówił, spokój, opanowanie, wiedza, co należy w takich sytuacjach robić, niekoniecznie szukać schronów, bo tylu schronów nie ma w mieście dla wszystkich mieszkańców miasta Chełm. To musimy sobie jasno powiedzieć. Nie ma, ale co zrobić w takiej sytuacji, jeżeli jesteśmy właśnie w danym miejscu, gdzie jesteśmy, jak się zachować, żeby zachować spokój i to jest najważniejsze.
0: Puls dnia. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
5: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
4: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
5: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
4: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
5: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama. Ponton Radio 102,6.

0: Reklama.
1: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiatny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
4: Bądź

0: think of me. Think of me.
1: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej z Ukrainą. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji. PSL zatrzymał pracę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chodzi o współpracę w sprawie obrony powietrznej. Więcej na ten temat Marcin Starzec.
2: Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami europejskimi, wśród nich nie znalazła się wówczas Polska, bo doszło do pewnego nieporozumienia.
3: Now it's clear that...
2: Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Nie muszę chyba tłumaczyć, jak ważny jest dla Ukrainy, dla Polski i dla całej Europy ten projekt. Obaj przywódcy rozmawiali też w cztery oczy o wspólnej historii Polski i Ukrainy. Historia nie może nas dzielić, ale nikt nie ma prawa usprawiedliwiać zbrodni wojennych ani ludobójstwa. Prawda jest naprawdę o wiele lepsza niż kłamstwa czy błędne interpretacje. Premier zapewnił, że polskie wsparcie dla Kijowa się nie skończy i powtórzył, że kolejne miesiące będą prawdziwym testem dla zjednoczonej Europy.
1: Zwrot akcji w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sejm miał głosować nad ustawą w tej sprawie i nagle zerwano rozmowy za sprawą PSL-u, mówi szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ta ustawa jest niedopracowana, trzeba ją jeszcze przedyskutować, potrzebny jest czas, takie były wnioski posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, dokładnie, nie budzi wątpliwości zakaz sprzedaży nocnej. Dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje.
1: A chodzić ma o zakaz reklamy alkoholu i organizację imprez związanych z wyrobami alkoholowymi. Oburzenia nie kryje lewica, mówi posłanka Joanna Wicha.
5: Zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać, dlatego że żadnych poprawek już nie można wprowadzić, bo było już drugie czytanie. Wszystko zostało omówione.
1: Od kilku tygodni politycy koalicji rządzącej przekonywali, że zgadzają się w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Orlen uspokaja, Polsce nie grozi brak ropy. Dostawy w pełni pokrywają zapotrzebowanie. To reakcja na doniesienia o możliwym wstrzymaniu październikowych dostaw saudyjskiego surowca do Europy. Orlen podkreśla, że zakontraktował już dodatkowe dostawy z innych kierunków. Ferie zimowe 27 dopiero za kilka miesięcy, a Polacy już rezerwują noclegi. 7 na 10 rezerwacji przypada na górskie kurorty. Mimo większego zainteresowania średnie ceny pobytów w górach spadły. Między innymi Polanica Zdrój od 310 zł i Wisła 380 zł za dobę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara. Wystartuje w kategorii najlepszy film międzynarodowy, mówi przewodniczący Komisji Oscarowej Jan Naszewski.
6: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja, mając na uwadze powyższe oraz międzynarodowe osiągnięcia i renomę reżysera, jednogłośnie uznała film Ojczyzna za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
1: Dwa poprzednie filmy Pawlikowskiego przyniosły sukces. Ida dostała Oscara, a Zimna wojna nominację. Na niebie dominować będzie jutro słońce, przeplatane niewielkim zachmurzeniem. Dopiero po południu na północnym zachodzie zrobi się bardziej pochmurno i miejscami może delikatnie popadać. Temperatura od 18 do 22 stopni, choć na Podkarpaciu nawet 24. Niedziela trochę brzydsza od soboty.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
4: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: 104,9 FM. Bodom Radio.

0: zatrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Uszkodzony pantograf na pociągu. Jutro na wschodzie Polski będą treningi reagowania na sygnały alarmowe. Zatrzymano kolejnych podejrzanych w śledztwie dotyczącym tzw. mafii śmieciowej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wstrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Chodzi o pociąg Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i uszkodzony pantograf. Informację podaje PKP PLK. Wprowadzona będzie autobusowa komunikacja zastępcza za pociągi dalekobieżne. Teraz o amerykańskich bazach wojskowych w Polsce. Słowa Donalda Trumpa to zielone światło dla stałej bazy. Tak Pałac Prezydencki komentuje wczorajsze deklaracje Trumpa. Prezydent USA poinformował o dużych postępach w rozmowach na ten temat i zapowiedział, że niedługo może być wskazane miejsce, gdzie baza powstanie, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz.
1: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące kwestii lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, kto za co będzie odpowiadał.
0: Według nieoficjalnych informacji pod lokalizację przyszłej bazy brana jest pod uwagę zachodnia Polska. A jutro na wschodzie Polski, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Organizuje je MSWiA ze Strażą Pożarną. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Informacje na ten temat są na stronach internetowych Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham reagowania. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham chce zacieśnienia relacji jego kraju z Unią Europejską.

0: Nas za granicy.
1: To działająca na Śląsku, ale w różnych miejscach w Polsce mamy takie odłamki tej ośmiornicy śmieciowej.
0: Mówi minister Żurek. Kilka osób zostało już aresztowanych. Jak mówi minister, to jest cały system powiązań lokalnych polityków z przestępcami. O wsparcie prokuratorów apelowali samorządowcy. Jedno z największych takich nielegalnych wysypisk jest w Piekarach Śląskich. Najlepsi motorniczowie tramwajów w Europie zjechali do Warszawy. Jutro w stolicy odbędą się europejskie mistrzostwa motorniczych. Przyjechały reprezentacje z 26 krajów. Dziś był trening, mówi Grzegorz Lechocki, motorniczy z Gorzowa Wielkopolskiego.
2: Hyundai to dla nas to jest kosmos, zupełnie coś nowego. Zresztą tylko Warszawa ma takie wagony w kraju. Jeżeli chodzi o PESy Swing, mamy PESy w Gorzowie, ale to są PESy Twist. One są o 2 człony krótsze. No, trzeba się dostosować do tego, wyczuć te wagony. Także cieszymy się, że możemy przejść przez ten trening.
0: Jakie konkurencje przygotowano? Na przykład zbijanie tramwajem kręgli, nagłe zatrzymanie maszyny i precyzyjne ruszanie, tak by nie rozlać wody umieszczonej wewnątrz wagonu. Jutro bardzo przyjemna jesień. W większości kraju dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Po południu na północnym zachodzie może przybyć chmur i miejscami może troszkę popadać. Temperatura wzrośnie od 18 do 22 stopni przeważnie, a na Podkarpaciu nawet 24.
3: Bon Ton Radio.

Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Bon.

0: Prezydent przedstawił własny plan na tańsze paliwo. Zaczyna się sezon grypowy, a w aptekach są już nowe szczepionki. Grzybiarze, nie dziwcie się na widok funkcjonariuszy leśnych. Trwa wzmożona kontrola porządku w lasach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Firmy paliwowe mogłyby mieć tymczasowo zmniejszane marże, a więc mniejszy zarobek, ale z drugiej strony byłyby zwalniane z podatku od sprzedaży paliwa klientom detalicznym. Poza tym rząd mógłby podejmować dodatkowe działania w sytuacjach nadzwyczajnych, które zakłócałyby rynek paliw. To odpowiedź prezydenta na ustawę rządową, która ma obniżyć ceny paliw, której to prezydent według zapowiedzi raczej nie podpisze. Zaczyna się sezon grypowy. W aptekach są nowe szczepionki. Dzieci, seniorzy i kobiety w ciąży mogą zaszczepić się za darmo. Pozostali dorośli zapłacą za szczepionkę połowę ceny. Szczepienia prowadzone są w co czwartej aptece, takiej, która ma odpowiednio do tego przeszkolony personel i zaplecze, mówi prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek.
1: Pacjent, wchodząc do apteki, za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę, także receptę refundowaną oraz samoszczepienie. Oznacza to, że drastycznie skróciła nam się ta ścieżka, którą znamy z lat ubiegłych, kiedy trzeba było odwiedzić lekarza, uzyskać receptę.

0: poszukiwać?
1: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy wjeżdżają tam, gdzie nie powinni. Akcja, która odbywa się w całej Polsce, zaplanowana jest na miesiąc. Czeskie myśliwce patrolowały niebo przy granicy z Polską. Maszyny Gripen wystartowały z bazy w Pardubicach w związku z aktywnością rosyjskich dronów nad zachodnią Ukrainą. Samoloty monitorowały rejon wschodniej granicy Polski, ale nie musiały interweniować, wróciły już do swojej bazy. W Portugalii odkryto kolejne ślady Imperium Rzymskiego. Podczas wykopalisk w starożytnym mieście Coimbriga archeolodzy znaleźli ceramikę i monety sprzed wielu wieków. Naukowcy uważają, że pod ziemią wciąż ukryta jest większość zabytków, bo dotąd przebadano tylko 20% terenu. Jednym z najcenniejszych tegorocznych znalezisk jest dobrze zachowana rzymska amfora. Rzymianie pojawili się w tym rejonie Portugalii w II wieku przed naszą erą. A w tym roku nasi piłkarze pojawili się w dywizji B Ligi Narodów. Spadli ostatnio z dywizji A. Niedługo pierwsze mecze. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. To nowe lub dawno niewidziane twarze w kadrze. Selekcjoner Jan Urban ogłosił właśnie powołania. W ciągu 2 tygodni zagramy kolejno z Bośnią i Hercegowiną, potem Szwecja, Rumunia i rewanż z Bośnią. I pierwszy z tych meczów za tydzień, w sobotę w Warszawie. Jutro w większości regionów Polski pogodnie i sucho. Więcej chmur pojawi się na północy i na zachodzie kraju, ale to raczej w drugiej połowie dnia. Tu możliwy przelotny deszcz. Około 20 stopni, od 18 do 22. Wiatr słaby i umiarkowany, no tylko nad morzem okresami silniejszy.
2: Słuchacie Ponton Radio.